Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Koty? Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Na początek najważniejsze wiadomości.
4: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej i stawki godzinowej. Sezon infekcyjny wystartował w przychodniach. Większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, a dziś wieczorem przeciwnikiem będzie Bułgaria.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
3: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę. To wzrost o 3%. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 32 zł i 20 groszy brutto. To o niecałą złotówkę więcej niż obecnie. Nowe kwoty zatwierdził rząd, wejdą w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, aby odciążyć policjantów, mówi rzecznik lubelskiej straży Robert Gogola.
5: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
4: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
6: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
4: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
7: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
4: I właśnie taki mamy ciepły podmuch. Dzisiaj na południu Polski znów wyraźnie powyżej 20 stopni. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
8: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
4: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: 12 stopni wskazują termometry w Poznaniu. W ciągu dnia będzie robić się coraz cieplej. Temperatura wzrośnie aż do 25 stopni. Poranek ma być słoneczny, potem niebo się zachmurzy. Według synoptyków po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. Kropić nie powinno jutro. Ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr wieje słaby.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj środa, 16 dzień września. 259 dzień roku, 106 dni do końca roku, a do końca lata 6. Słońce wstanie 12 po 6, zajdzie o 18.49. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 10 minut. I dzisiaj, proszę Państwa, jakby Państwo nie mieli planów, to jest Światowy Dzień Fryzjera, między innymi. Pozdrawiam serdecznie moją ukochaną fryzjerkę, panią Edytkę, tak na marginesie. Pozdrawiam zresztą wszystkich. Dzień dobry, wstajemy przy najpiękniejszych melodiach. Janusz Laskowski.

0: pogodnym poranku Radia Pogoda. Harry Nilsson zaśpiewał z tak zwanym efektem kaczki, a to był rok 68 i to była absolutna nowość. I świat stał się już jaśniejszy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 6. Co w porannej prasie, Michale?
1: To na początek Gazeta Wyborcza i na pierwszej stronie artykuł: Rosja grozi Polsce. W przypadku przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji nasz kraj wykorzysta cały arsenał posiadanych sił i środków, a państwo polskie przestanie istnieć w ciągu 2-3 dni. Tak oświadczył doradca Władimira Putina, mężczyzna, który jest określany jako szara eminencja rosyjskiej sceny politycznej. I to był komentarz do niedawnych słów Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji oznajmił, że w starciu z NATO Rosja nie miałaby szans. No takie na razie słowne potyczki, ale przyznają państwo bardzo poważne. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej duży artykuł na pierwszej stronie. W dzienniku Gazecie Prawnej o fiskusie, który, jak wiemy, bardzo lubi pieniądze zbierać. I tutaj przykład w artykule dotyczy wspólnot mieszkaniowych, bo fiskus bardzo chciał od wspólnot pobierać podatek za to, że wspólnota na przykład wynajmuje powierzchnię swojej elewacji na reklamy. Mhm. No bo ma jakiś dochód, to tak, trzeba się z fiskusem podzielić. Wiadomo. Tak. No ale to nie, okazało się, że to nie jest takie proste. Nawet sprawy sądowe były i fiskus w tych sądach przegrywał i nie powiedział: okej, macie rację. Mhm. To poszedł gdzie indziej. To chce opodatkować właścicieli poszczególnych mieszkań. A dlaczego? A dlatego, że obowiązek remontowania budynków spoczywa na właścicielach mieszkań, czyli na wspólnocie, ale na właścicielach mieszkań. Skoro są reklamy na budynku, jest dochód z tych reklam i przez to można remontować te budynki, to właściciele mieszkań mają z tego pieniądze, czyli mają przychód, to możemy tutaj opodatkować. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie.
0: Trochę absurd,
1: I o tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej większy artykuł, a na koniec w fakcie o pewnym widoku z Tatr, z serca Tatr. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, podłożono też zabawną muzykę i to wtedy tworzy taką całą kompletną sytuację, ale widać trzy niedźwiedzie, które pod osłoną nocy wyszły na drogę na górskiej polanie. Po chwili jeden z nich oddala się, a dwa pozostałe stają naprzeciw siebie i zaczyna się prawdziwe widowisko. Misie stają na tylnych łapach i dręczą wokół własnej osi.
0: Jakby tańczyły.
1: A ich ruchy przypominają taniec. Są zdjęcia w fakcie. Tak się bawią niedźwiedzie.
0: Każdy chce sobie potańczyć, proszę państwa, prędzej czy później. Na przykład z potańcówką Radia Pogoda, jak im puścić takie świetne, najpiękniejsze melodie, jak na przykład Haliny Frąckowiak, Małego Elfa.

0: 20 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. 22 444 4004. Dzisiaj Dzień Fryzjerów. No i dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu, w dniu cyrulików. No właśnie, ściągnęła mnie pani myślami swoimi. Ja wczoraj już myślałem iść do goli brody. Znaczy, brody nie noszę, ale włosy ostrzyc, krótko mówiąc. No. Także różnymi określeniami, różnie określa się fryzjerów, no, różnymi słowami. Niech to będzie dobry dzień.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, no i nawzajem, niech panu tam goli broda, znaczy cyrulik, znaczy fryzjer po prostu, no dobrze zrobi na głowie, żeby był pan zadowolony, bo to różnie bywa. Tak przy okazji sprawdziłam sobie, przypomniał pan to hasło cyrulik, to w ogóle wyjątkowa osoba była kiedyś po łacinie, barbarius, czyli po dzisiejszemu barber, osoba, która dawniej zajmowała się zawodowo między innymi goleniem, kąpaniem, rwaniem zębów, nastawianiem złamań, puszczaniem krwi, a także operacjami, tymi nieskomplikowanymi. No, ale zawsze. No, także duży szacunek dla dzisiejszych fryzjerów. Stąd państwo wyrośli.
2: Radio Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
4: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Została ostatnia reklama.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: 6:31 prawie. Co usłyszymy dzisiaj w wiadomościach, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie, powie Michał Pierzchała w Radiu Pogoda.
1: Do Sejmu będziemy oczywiście zaglądać wraz z reporterami, bo tutaj drugi dzień posiedzenia i trafi przyjęty wczoraj przez rząd, więc w ekspresowym tempie projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych przez spółki paliwowe. To jest kolejna próba przeforsowania tej ustawy. Poprzednią, przypomnę, prezydent Karol Nawrocki zawetował, a tutaj premier mówi, że jeżeli tym razem prezydent ustawę podpisze, to natychmiast spadną ceny na stacjach paliw. No i zobaczymy właśnie, w jakim tempie ta ustawa będzie forsowana w parlamencie, no i kiedy trafi do prezydenta, no a możliwe, że trafi jeszcze w tym tygodniu. Także będziemy się temu przyglądać. O serialu Lalka powiemy, który od dzisiaj jest dostępny w streamingu. Serial od początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Prusa, ale jej szaloną i różnorodną interpretacją. No i bardzo dużo też dzieje się w sporcie. Jagiellonia Białystok meczem w Pireusie z Olympiakosem jako pierwsza z dwóch polskich zespołów rozpocznie zmagania w Lidze Europy. Także dzisiaj siatkarze na Mistrzostwach Europy, po tym jak wczoraj wygrali z Ukrainą, dzisiaj mecz z gospodarzami imprezy Bułgarią.
0: Będziemy trzymać kciuki oczywiście. No i o wszystkim Państwa informować, rzecz jasna. No a to, co wydarzyło się wczoraj, to serdecznie naprawdę gratulujemy. Bardzo dobrze.
1: Mówisz o Ukrainie.
0: Tak, tak.
1: 3-0. No, piękny
0: to było
1: mecz.
0: Coś. Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
2: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony.

Za 22 minuty będzie siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Sporo fajnych rzeczy dzieje się na świecie, kulturalnych także. Będziemy o nich mówić w Radiu Pogoda. A propos kultury i to tej wysokiej, Danuta Rin zaśpiewa za chwilę Dzieci Mężczyźni, a później będzie Dalida w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ja pytam, jak się Państwu wstaje, jakie tam przemyślenia o poranku. 22 444 4004. I dzisiaj jest dzień fryzjera, uczepiłam się tego. Ja wiem, że dzisiaj jest tak, że do fryzjera to się trzeba zapisywać na 2-3 tygodnie naprzód. Ale gdyby Państwo na spontanie zechcieli dzisiaj i dostali się do jakiegoś fryzjera, to polecam tak właśnie poświętować.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
19: Rozpoczął się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnię przed i za wiaduktem. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prędkość pojazdów ograniczono tam obecnie do 30 km na godzinę.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 10 minut będzie godzina 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo uważnie obserwują i nasze social media, tak zwane i stronę internetową. No i uważnie nas Państwo słuchają, bo to tak, to dzisiaj ta premiera. W jakiej sprawie Pani dzwoni? Dzień dobry.
1: Dobry, ulubiony Radio Pogoda. Piękny wschód słońca w Gdańsku, ale słyszałam, że wspominacie o serialu Lalka i że jest to zupełnie coś innego niż książka i poprzednie filmy. Więc tak, byłam na przykład na filmie, który został właśnie przerobiony jakoś zupełnie na Wichrowe Wzgórza, o to mi chodzi. Film dla mnie tragiczny. Nowoczesnej Lalki też nie zamierzam oglądać, biorąc pod uwagę, że jest przerobiona. Jakoś kurczę, jednak lubię oryginały. I myślę, że większość osób lubi, żeby ten oryginał był nakręcony tak, jak faktycznie było to w książce. Przeinaczanie książek jest słabe po prostu. I tyle. Miłego wszystkim dnia, spokojności, Wiola z Gdańska.
0: Pani Wiolu, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. No, jeśli pani nie obejrzy, to nie wyrobi sobie pani zdania. Oczywiście ma pani prawo krytykować przed obejrzeniem, niezbywalne prawo każdego człowieka. Natomiast jeżeli chce pani sięgać po oryginał, to my go mamy. W każdą niedzielę czytamy Lalkę o godzinie 8, więc bardzo serdecznie zapraszamy tę jak najbardziej oryginalną. A dzisiaj rzeczywiście premiera serialu, dlatego że jesień 2026 to w ogóle w Lalki obfituje. Dzisiaj premiera serialu na Netflixie, a 30 premiera filmu kinowego, pełnometrażowego. Jest na co czekać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4:07, co tam za chwilę w wiadomościach, Michale?
1: No, a między innymi o tym, że zapowiada się bardzo ciepła jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił najnowszą prognozę długoterminową. Mamy ją i nawet skomentujemy wraz z synoptykiem.
0: No i dobrze, ciepła jesień to dużo grzybów i właśnie o tych grzybach porozmawiamy sobie dzisiaj, między innymi w Pogodnym poranku Radia Pogoda. Słyszeli Państwo o grzyboradarze? Coś takiego mogło powstać tylko w Polsce. Proszę z nami zostać.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania.

0: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Anna Jantar zaśpiewa Za każdy uśmiech. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Kolejne podejście do opodatkowania koncernów paliwowych. Sprawdzamy, czy spadną ceny paliw. Zawyją syreny alarmowe w dwóch powiatach na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Zapowiada się bardzo ciepła jesień.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
10: Michał Pierzchała.
11: Prezydencie podpisu i apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. W ekspresowym tempie procedowana jest ustawa o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, wczoraj przyjęta przez rząd, a dzisiaj już zajmą się nią posłowie. Jeśli tym razem, bo to już drugie podejście, będzie podpis prezydenta, to jak zapowiada Tusk, od razu będzie obniżka cen paliw na stacjach. Maciej Kluczka.
13: Niech prezydent nie ogląda się na interesy gigantów paliwowych, apelował premier przed posiedzeniem rządu.
14: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
13: A później w nagraniu wideo zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
14: Oni wszyscy zarabiają na kryzysie paliwowym. Bardzo duże pieniądze, a my tracimy. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
11: Dziś ustawą zajmą się posłowie. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego przedwczoraj na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem. Zawyją syreny alarmowe w dwóch powiatach, krośnieńskim na Podkarpaciu i krasnostawskim w Lubelskiem. To będą ćwiczenia. Mieszkańcy otrzymali już informujące o tym SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do wczesnego popołudnia. Serial Lalka Pawła Maślone od dziś dostępny w streamingu i od początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Prusa, ale jej szaloną i różnorodną interpretacją. Zawiera elementy romansu, dramatu, ale także kryminału, thrillera, groteski i czarnego humoru. Mamy do zaoferowania dobrą, poruszającą historię, która wchodzi w dialog ze słynnym dziełem, mówi reżyser.
15: Taki dialog, który ja na miejscu Bolesława Prusa sam chciałbym zobaczyć. No. Chciałbym, żeby inni twórcy tak się odnosili do jakiegokolwiek mojego utworu i chcieli z nim dyskutować, chcieli tworzyć jakieś jego rozszerzenia, reinterpretacje, no i po prostu poszerzać ten dyskurs wokół powieści i wokół tych archetypów i symboli, które są w powieści Prusa.
11: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szucharta, Izabelę Łęcką, Sandra Drzymalska. Serial ma 6 odcinków. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę długoterminową obejmującą kilka najbliższych miesięcy. Wynika z niej, że średnia temperatura będzie wyższa niż wieloletnia w tym okresie norma, a cieplejsza jesień to efekt globalnego ocieplenia i napływu mas powietrza z Afryki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodaje, że w przypadku braku opadów mogą to być niebezpieczne warunki.
16: Gdybyśmy sobie wyobrazili napływ ciepłego powietrza powyżej 20 stopni albo blisko 30 stopni, które by wiało przez najbliższe

0: 3-4 dni, to ta taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
1: Niewykluczone, że jest to pokłosie zachodzącego w tym roku zjawiska Super El Niño, czyli ocieplania się wód Oceanu Spokojnego, co przekłada się na liczne ulewy i susze.
2: A El Niño w tym sezonie bardzo, bardzo mocny. No i dzisiaj w Polsce maksymalnie 25-6 stopni.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią. Początek meczu w Sofii o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej Ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0. Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Kutrzeby od Alei Niepodległości do ulicy Ku Cytadeli. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Po południowej stronie ulicy wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych.
1: Pogoda w Poznaniu.
3: Na razie w Poznaniu jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Według synoptyków możliwe są przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się ich po południu i wieczorem. Jutro padać już nie powinno. Termometry wskazują 12 stopni. Temperatura jeszcze znacznie wzrośnie, maksymalnie do 25 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane, a wiatr słaby.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
4: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w środę. 16 września mamy 259 dzień roku. 106 dni do końca roku, a do końca lata już tylko 6.
5: Podsyłają nam Państwo zdjęcia jeszcze z rozpoczęcia Dni Seniora w Warszawie. Ale to miłe. Jeszcze do tego wrócimy później w pogodnym poranku Radia Pogoda, a przed nami kolejne rozpoczęcie Dni Seniora, tym razem we Wrocławiu, o tym też będziemy mówić, a teraz gramy pięknie. Anna Jantar, Za każdy uśmiech.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, dziś składamy życzenia następującym osobom: Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Łucja, Jan i Wiktor. Poza tym tak, świętują maszyniści, fryzjerzy i bluesmeni.
2: No i o tych bluesmenach też będziemy już za chwileczkę mówić, bo przechodzimy gładko do kalendarza. W 1925 roku urodził się bluesman B.B. King. No nie było innej możliwości, samo nazwisko już wskazuje, że przeznaczone mu było zostać królem bluesa i po jego śmierci w 2015 roku, dzień jego urodzin, nazwano właśnie Dniem Bluesa Światowego. Tak się składa, że wśród przyjaciół mam grupę bluesową, nazywa się Mizia and Mizia Blues Band, tak? Teraz będzie prywatnie. Panowie, pozdrawiam was bardzo serdecznie, zagrajcie dzisiaj dobry koncert z okazji Dnia Bluesa we Wrocławiu na Ołtaszynie.
0: A ja byłem na dwóch koncertach B.B. Kinga w Warszawie w sali kongresowej. Na ulubionej gitarze Lucille. Aj, no to może posłuchajmy.
2: Jak on gra wszystko.
0: Rok 1937, premiera filmu Znachor w reżyserii Michała Waszyńskiego.
2: Czyli ta pierwsza ekranizacja powieści autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. W sumie powstały już trzy. Która według państwa najlepsza? Bo my we fragmencie z tej pierwszej.
3: Czy oskarżony prosił pana wówczas o pozwolenie skorzystania z pańskich narzędzi?
4: Żaden lekarz nie pozwoliłby na to, żeby taki znachor, taki ciemny chłop.
3: Ale ten ciemny chłop dokonał operacji.
0: I jeszcze rok 1970, urodził się Michał Milowicz, piosenkarz, producent, aktor. Michał, wszystkiego dobrego, jeśli nas słyszysz.
2: Niektóre postacie ciężko sobie wyobrazić w innym wykonaniu niż Michała Milowicza. No i ta rola gangstera w filmie, znaczy gangstera, nie gangstera, aspirującego gangstera w filmie Chłopaki nie płaczą. Ja uważam, że nie mogłaby zostać zagrana tak dobrze przez nikogo innego.
5: Polski gangster nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu w Chinezji.
2: Genialne. Wszystkiego najlepszego, panie Michale, życzymy. Niech pan sobie dzisiaj poświętuje. Kto dzisiaj świętuje? My przypominamy, że dzisiaj dzień bluesa, więc brykałci i poszłabym za tobą już teraz w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Czerwone gitary i niebo z moich stron. No państwo informują od rana, pogodny poranek w Radiu Pogoda, że u państwa niebo raczej pogodne. Pięknie słońce wstawało, no teraz to już wstało. I państwo też już powinni wstać. Andy Williams za chwilę, później Zbigniew Wodecki w pogodnym poranku Radia Pogoda. I proszę państwa, będziemy mówić dziś o aktywnościach weekendowych, czyli albo na grzyby, albo pod
1: albo
0: tramwaj.
1: Albo do Wrocławia.
0: O tym wszystkim proszę z nami zostać.

0: zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Została ostatnia reklama. To twój

0: No takie to jeszcze wspomnienie wakacji w pogodnym poranku Radia Pogoda, chałupy Welcome to, chociaż są amatorzy, którzy najbardziej lubią Bałtyk właśnie jesienią. Bywa piękny. No ale mamy jesień, chodzimy na grzyby. Gdzie są grzyby? Proszę Państwa, grzybobranie. No właśnie, grzybobranie to jest sport narodowy Polaków. Okazuje się, że w polskim internecie jest ponad 100 stron dotyczących grzybów i grzybobrania. Są atlasy grzybów, mapy grzybowe, grzyboradary przeróżne. Przejrzeliśmy niektóre z tych stron i wynika z nich, że grzybów nie ma ogólnie, a przynajmniej nie na południu Polski. Naprawdę jest kiepsko w Tatrach, Beskidach i tych lasach na
1: Dlatego,
0: południu.
1: Dlatego, że sucho było?
0: Prawdopodobnie. Natomiast jest dużo grzybów na północnym Mazowszu, a najwięcej na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Tam spokojnie w ciemno można na grzyby jechać. Ale mnie to fascynuje, że Polacy tak kochają chodzić na grzyby, że otwierają sobie jakąkolwiek stronę dotyczącą właśnie grzybów. Są specjalne aplikacje, gdzie iść, co zbierać. No właśnie, że takie rzeczy powstają.
1: A ja dziś w porannej prasie znalazłem taki artykuł porównujący grzyby jadalne i niejadalne, te, które są do siebie podobne. I na przykład, proszę Państwa, uwaga, uwaga, żeby nie pomylić kurki z lisówką pomarańczową. One rzeczywiście są podobne. Mm-hmm. No popatrz.
0: No patrzę właśnie tam, ale
1: Przykładów jest dużo, dużo więcej. Mleczaj ryc i jest mleczaj wełnianka.
0: Bardzo
1: jeden
0: podobny.
1: Trujący, drugi smaczny.
0: No ale tam na drugiej stronie jest czubajka kania i muchomor sromotnikowy. No to jak ktoś myli te dwa grzyby, to powinien wybrać się zdecydowanie do okulisty i najdłużej tam zostać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Byli Państwo już w tym roku na grzybkach? Jakie były zbiory? Bo z tego, co nam Państwo przysyłają w mailach, to bogato.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dal nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Mieczysław Fog. Nasza jest noc. Mieczysław Fog w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę zapamiętać tego artystę i trochę o nim poczytać, dlatego że to nazwisko może pojawić się w jednym z konkursów na wrocławskich dniach seniora podczas potańcówki z Radiem Pogoda. Zygmunt lubi pytać o Mieczysława Foga.
1: W Warszawie troszkę zaskoczyliśmy publiczność pewnym pytaniem dotyczącym właśnie Mieczysława Foga. Kto wie, czy sytuacja się nie powtórzy.
0: A do Wrocławia wybieramy się już w najbliższy piątek. Tam wszystko zaczyna się o godzinie 13 na oczywiście wrocławskim rynku i na wrocławskim Placu Solnym i my też będziemy z Państwem. Będzie też o godzinie 16 koncert Haliny Frąckowiak przy okazji potańcówki z Radiem Pogoda i będą też właśnie konkursy z nagrodami dla Państwa. Polecamy się. Będą Państwo z nami?

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu odcinek między Ogrodową a Kościuszki został tymczasowo zamknięty dla ruchu. Piesi mogą poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Dojazd do centrum handlowego możliwy jest od ulicy Kościuszki.
9: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut będzie godzina 8. Sprawdzając różne strony poświęcone grzybobraniom i mapach grzybobrań w Polsce, no stwierdziliśmy, i tak to wygląda właśnie na mapie, że najwięcej grzybów jest na północnym Mazowszu, Warmii i Mazurach, no i w południowo-zachodniej Polsce. I to się potwierdza. Dzień dobry.
1: Kochany Radio Pogoda, ja w miniony weekend byłam w Karkonoszach i szliśmy z grupą przyjaciół, kilkanaście osób na wycieczkę z miejsca w miejsce i zbytnio nie wchodząc do lasu, co druga osoba miała pełną siatkę prawdziwków i czarnych łebków. Także zapraszam w Karkonosze, grzyby są zdrowe, piękne, pachnące. Tylko zbierać. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję. Co to jest czarny łebek?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś grzybek. Ale nie,
2: no
0: wiem.
2: Właśnie.
0: Nie wiem. Jeszcze więcej grzybków podobno w Kotlinie Kłodzkiej, więc tam spokojnie też można się wybrać miłego i owocnego grzybobrania.

0: Za 4,5 minuty ósma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Informacje uspokajające, bo w ostatniej godzinie Rosjanie znów atakowali dronami Ukrainę. Był alert RCB, były podrywane myśliwce. Temat zakończony. Także to uspokajam, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, granatowy kubeczek do wygrania, książka Remont ognia, ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego, 22 444 4004. Czekamy na telefony, czekamy na Państwa numer telefonu i imię.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
14: Gdzie ty mnie prowadzisz?
13: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl. Tomek!

0: i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami po godzinie 8. No i odpowiedzi na Państwa czasem trudne pytania też będą. A teraz wiadomości.
5: W trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę poderwane polskie myśliwce i alert RCB. O poranku utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach. Drugie podejście rządzących do podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
4: Michał Pierzchała.
5: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat SMS-owy przed chwilą otrzymali mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego. To potem jak kilkadziesiąt minut temu wojsko poderwało myśliwce w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad Ukrainą. Awaria urządzeń sterowania ruchem pociągów w rejonie stacji Katowice. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Są opóźnienia. PKP wprowadziło komunikację zastępczą na odcinku Katowice, Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Wczoraj projekt ustawy znowu przyjął rząd. Jeszcze w tym tygodniu przepisami ma zająć się Sejm. Rząd liczy, że tym razem prezydent nie zawetuje ustawy. Jeśli nie będzie weta, to będzie można szybko wprowadzić ponownie program ceny paliw niżej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
5: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. W streamingu zadebiutuje dzisiaj serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bruce'a. Reżyser mówi o presji, którą czuł na każdym etapie pracy.
8: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Bruce'a. No ale biorę to na klatę. No. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
5: W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a rolę Izabeli Łęckiej, w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Za dwa tygodnie tym razem do kin wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali Ukrainę 3-0. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbić, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
9: Jestem zadowolony, specjalnie z ta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy.
5: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią mecz o 18:00.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Trwają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Na razie w Poznaniu jest słonecznie, ale niebawem na niebie pojawią się chmury. Na wieczór synoptycy zapowiadają deszcz. Opady mogą być intensywne. Jutro kropić już nie powinno. Termometry wskazują 13 stopni.

0: stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25. Ciśnienie jest umiarkowane, a wiatr słaby.
1: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 4:08, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Asia Kruk. Przypominamy, jest środa, 16 dzień września, 259 dzień roku. Wschód słońca dziś było 6:12, zachód będzie o 18:49. Dzień jest dłuższy od najkrótszego, 4 godziny i 55 minut.
2: Niebawem będziemy mówić o sporcie, w którym mamy szansę wygrać nawet złote medale. Proszę z nami zostać. Wcześniej, czyli już za chwileczkę, szybka piątka, czyli zabawa z nagrodami, a już teraz najpiękniejsze melodie, one Państwa budzą najpiękniej. Connie Francis, za chwilę Irena Jarocka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 minut po godzinie 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: A z nami jest dzisiaj pani Lidia. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się. Skąd pani dzwoni do radia?
3: W tej chwili jestem w Pruszczu Gdańskim, ale pochodzę z Kielc.
0: A co pani porabia w Pruszczu?
3: Powiem tak, jestem po fantastycznej wycieczce do Szwecji i Danii, a w tej chwili jestem u przyjaciółki.
2: Serdeczne pozdrowienia.
3: Jeszcze cały tydzień tu w Gdańsku.
2: No to wspaniale. Serdeczne pozdrowienia dla przyjaciółki. W takim razie, pani Lidio, ponieważ dzwonimy do pani w sprawie szybkiej piątki, to mamy dla pani prezent. Tak zaczyna się ta zabawa. No, to jest granatowy kubeczek Radia Pogoda.
3: Już się cieszę.
2: No to fajnie. Może pani jeszcze zdobyć fajną książkę, naprawdę. Taką trochę nostalgiczną, Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u.
3: Wiekowo mi bardzo przypomina, znaczy bardzo tematyczna, bo 3 miesiące temu przeszłam na emeryturę.
2: Aha.
0: Gratulujemy.
2: W takim razie. No dobrze, ale pani Lidio, to nie tak od razu. Za chwilę usłyszy pani odliczanie 30 sekund i w tym czasie będzie musiała pani odpowiedzieć na 5 pytań, podać 5 zagadnień na tę samą literę, takie państwa miasta jakby. Literę już za chwileczkę poda pani Zygmunt.
3: Dobrze.
0: I dziś będzie to litera H, samo H jak Henryk.
2: No właśnie.
0: Możemy zaczynać? Wszystko jasne?
3: Tak, oczywiście, tak.
0: Uwaga, czas, start. Państwo.
3: Helsinki.
0: Państwo.
3: Holandia.
0: Tak, w prognozie pogody.
3: Chmura.
2: Nie, to jest przez cecha.
3: Huragan.
0: Tak, instrument muzyczny.
3: Harfa.
2: Tak.
0: Ryba.
3: Hubot? Jest jakaś ryba na
2: nie.
3: Jest! Wieloryb.
2: Wieloryb to nie ryba. Czas się skończył niestety. Halibut jest taka ryba na harfie.
0: Halibut!
2: Ale rozumiemy, to nerwy, pani pierwszy raz, więc to są takie emocje.
3: No właśnie. Z tego się mega cieszę.
2: Pani Lidio, my jeszcze mamy takie pytanie. Rozumiemy, że to przyjaciółko udostępniła pani możliwość słuchania pogodnego poranka w Radiu Pogoda, co?
3: Możliwość słuchania tak. To znaczy przyjaciółka wyjechała sobie na Sycylię, wyleciała wczoraj. A ja jestem z jej córką Marysią, zapraszam do szkoły, a ja sobie włączyłam radio i mi się bardzo spodobała muzyka, więc usłyszałam o konkursie i w te pędy znalazłam numer telefonu.
2: I super. Jak pani wróci już do swoich Kielc, to może nas pani słuchać z aplikacji do słuchania Radia Pogoda albo na stronie www.radiopogoda.pl, co serdecznie oczywiście polecamy i dziękujemy, że pani u przyjaciółki do nas dzwoni. No super sprawa, super. Zapraszamy państwa na jutro.

0: 19 minut po godzinie 8. Charlestona też, pani, przepraszam, zrobię to jak Bogdan Łazuka. Charlestona!
1: Charleston.
0: Też państwo mogą zatańczyć już w najbliższy piątek na wrocławskim rynku. Naprawdę będzie fantastycznie. Zapraszamy, bo to rozpoczęcie wrocławskich Dni Seniora i ten marsz kapeluszy dookoła rynku to cudowne. Będą państwo, dzień dobry?
2: Dzień dobry. Wybieram się do Wrocławia w piątek. Jadę z samego Gdańska. Miłego dnia. Pozdrawiam. Maria Łukak.
1: Pani Mario, no to kawałeczek drogi przed panią, ale my też będziemy jechać, z tym, że my z Warszawy będziemy jechać. Asia troszkę wcześniej, ja troszkę później, ale tak czy siak wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku.
0: Koniecznie, już od godziny 13, a potańcówka rozpocznie się o 16.

0: autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie

20% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.

0: 8.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Z różnymi sprawami dzwonią Państwo pod 22 444 4004. Jak umiemy, to pomagamy. Mhm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja z dużą prośbą i uśmiechem na twarzy do pana Zygmunta. Bo przed chwilą słyszałam, że pan jest obcykany w biografii Mieczysława Foga. A rzecz się ma następującą. Nie ma możliwości sprawdzenia ani ja, ani siostra. Poszło o zakład i obiad. Czy piosenkę Dwie piękne róże to w pierwszym wydaniu śpiewał Fog? Bo ja znam to z wykonania Lucjana Czernego. To są śląskie szlagiery. I tu powstała między nami mała konfrontacja. Jeżeli mógłby pan mi udzielić informacji, żebym miała obiad w głowie, bo nie mam ochoty tych polemiczek robić, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Chodzi o piosenkę Dwie piękne róże. Kto, czy Mieczysław Fok, ją śpiewał? Dziękuję z góry, babcia Marysia.
2: Babciu Marysiu, droga, nie musi babcia tych polędwiczek robić. Zakład wygrany. Sprawa ma się tak, myśmy to sprawdzili.
0: Tak, tak.
2: Dwie piękne róże napisał i wyśpiewał Lucjan Czerny.
0: Rzeczywiście.
2: Śląski szlagier.
0: Tak.
2: Natomiast Mieczysław Fok też śpiewał o różach, ale były to jesienne róże.
0: Dokładnie tak.
2: Tak.
0: Ale zobacz, Zygmunt, teraz jesteś odpowiedzialny za przysporzenie pracy siostrze pani Marysi, babci.
2: Ale polędwiczki będą smaczne i obie panie zjedzą razem.
0: Smacznego. No i dziękujemy, że państwo zwracają się do nas także z takimi rzeczami. Zdzisława Sośnicka tutaj w kolejności i Skaldowie za chwilę.

0: Ale super jest ta piosenka, to Skaldowie i Wierniejsze od marzenia, rok 1979. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale w końcu wiemy, co to są te grzyby czarne łebki. No. Bo była relacja z Karkonoszy, że czarne łebki właśnie można zbierać. To są po prostu podgrzybki. No taką nazwę znamy.
1: Ale to tej nazwy nie znałem.
0: Ja też nie. Czarne łebki. Ale jak byłam mała, to się zastanawiałam, że podgrzybki się nazywają tak dlatego, że są to jakieś gorsze grzybki, takie podgrzybki, czy dlatego, że rosną jeden pod drugim na przykład.
1: No, królem jest niewątpliwie borowik, czyli prawdziwek, a ten taki przyboczny jest, taki adiutant.
0: Może i tak. Proszę państwa, państwo informują, że grzyby są. Dostaliśmy zdjęcia z okolic Wałbrzycha. No, dobry zbiór, dobry, czyli jednak południowo-zachodnia Polska dobrze się trzyma.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Ten weekend nastąpią zmiany na trasie numer 9 i 11. Będą spowodowane budową dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole. W sobotę i niedzielę zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie odcinek sieci od przystanku osiedle Winiary do przystanku Piątkowska.
18: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły los palec

we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy.

0: nikt nie wie, że jest pod seksem i duszem. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Genialna, genialna Kalina Jędrusik za 11 minut 9.
2: I po tym, co teraz powiemy Państwu, mogliby Państwo sobie pomyśleć, o jejku, nareszcie sport dla mnie, o tutaj bym zdobył medal. Ale to nie jest takie proste. W Japonii i Korei Południowej zorganizowano publiczne konkursy spania. Uczestnicy odpoczywają.
1: Mistrzostwa
2: normalnie. Uczestnicy odpoczywają w identycznych warunkach, coś jak w akwariach, takie zamknięte akwarium, w którym jest włożony materac, tam jest oczywiście wygodniutko. Są tam czujniki w tym, powiedzmy, akwarium, które monitorują jakość tego snu,
3: czy nie udaje
2: oddechów, czy ktoś nie udaje właśnie. To jest bardzo ważne, ponieważ śpimy coraz gorzej. I takie zawody mają na celu pokazanie właśnie tego problemu, wybudzania się nocnego i tak dalej. Oczywiście osoba, która śpi najlepiej, później tłumaczy się z tego, co robi, żeby tak dobrze spać, no i zdobywa jakieś tam nagrody, więc ja bardzo chętnie bym pouczestniczyła, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie w takich zajęciach, ale nie trzeba wyjeżdżać do Japonii ani do Korei Południowej. Okazuje się, że w mojej ukochanej Czarnogórze są zupełnie poważne mistrzostwa w nic nie robieniu, czyli leżeniu na materacu, co 8 godzin można wstać do toalety albo pod prysznic, czy coś zjeść, nie można siadać, można korzystać z telefonu komórkowego albo czytać książkę. Rekordzista robił to przez 30 dni.
1: I nie miał odleżyn?
2: Nie, jakoś. Po prostu najbardziej leniwy obywatel tego kraju. 30 dni leżenia. Nie polecamy Państwu, ale z drugiej strony w sumie...

0: Są takie dni w tygodniu jak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i każdego dnia warto słuchać najpiękniejszych melodii, do których wrócimy po godzinie 9. Zaprosimy też Państwa na pewne bardzo fajne i już żałujemy, że nas nie będzie zawody, które będą się odbywać w najbliższy weekend. A co w wiadomościach za chwilkę?
1: No o tym, że są też takie dni, w których Etna nie pyli. I w końcu lotnisko na Sycylii tak działa normalnie, ale też powiemy, i to temat bliższy, zdecydowanie i ważniejszy, o dużej awarii w ruchu pociągów na Śląsku.
0: Znów.
1: Tak, nasz reporter zebrał najnowsze informacje, jego relacja już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. To twój nowy.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły.

0: salonów.
1: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niebieskoczarni z Adą Rusowicz, a później Marla Radowicz. Najbliższe muzyczne plany na po wiadomościach, które teraz.
4: Awaria urządzeń sterowania ruchem na Śląsku. Są poważne utrudnienia w ruchu pociągów. W Parlamencie Europejskim lada moment orędzie o stanie Unii. Etna się uspokoiła. Po dwóch dniach lotnisko na Sycylii znów działa.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: O szczegółach Michał Pierzchała.
4: Poważne problemy w ruchu pociągów. W Katowicach jest awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Najnowsze informacje ma reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozieł.
6: Od godziny 3:00 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiego. Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
7: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
6: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy Kolei Śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
4: Na stacjach benzynowych diesel notuje rekordowe ceny, a benzyna 95 kosztuje prawie 8 zł. Dlatego premier Donald Tusk apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, a to już drugie podejście, ma być rozpatrywana na trwającym posiedzeniu Sejmu, a po podpisie prezydenta rząd będzie mógł wprowadzić limit ceny na stacjach.
8: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
4: Premier wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. Właśnie teraz w Parlamencie Europejskim w Strasburgu powinno rozpoczynać się orędzie o stanie Unii, które wygłosi Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podsumuje w nim osiągnięcia wspólnoty w minionym roku. O czym będzie mówić, to wie Tomasz Orchowski.
9: To będzie już szóste orędzie o stanie Unii wygłoszone przez von der Leyen. Reuters donosi, że szefowa Komisji będzie mówić o przystosowaniu Europy do zmian klimatu, wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz rywalizacji z Chinami. Von der Leyen ma podkreślić, że żaden z członków Unii nie jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami samodzielnie, stąd potrzeba jedności. Politico dodaje, że przewodnicząca komisji będzie też mówić o znacznym wzmocnieniu unijnego przemysłu obronnego oraz gruntownej reformie zasad dotyczących migracji. Jej wystąpieniu przysłuchiwać będzie się premier Kanady Mark Carney, który przemówienie w parlamencie wygłosi jutro.
4: Lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. Port był zamknięty przez prawie 2 dni z powodu aktywności wulkanu Etna i chmury pyłu. Po obniżeniu poziomu alarmu wznowiono przyloty i odloty. Pasażerowie powinni jednak przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To miał być pierwszy poważny test dla naszych siatkarzy, ale niepokonana do tej pory Ukraina nie była dla nas równorzędnym rywalem. Polacy po raz czwarty z rzędu wygrali na Mistrzostwach Europy do zera i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Dziś ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej, o 18:00 zagrają z Bułgarią. A wieczorem rozpoczyna się przygoda Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Ekipa Adriana Siemieńca zagra w pierwszej kolejce fazy ligowej na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
11: Taki właśnie zespół chciałbym widzieć, odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
10: A jutro Lech Poznań zagra w Londynie z Crystal Palace.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Pogoda.
4: Więc to tak jest, że jeśli ktoś z Państwa, tak jak na przykład my, z samego rana wychodził z domu, no to trzeba było się ciepło ubrać.
3: Kurteczka.
4: Tu Asia wcześniej wspominała, że myślała nawet o czapce.
3: No bo na rower, tak.
4: No to teraz to tylko czapka do torby, ewentualnie kurtka pod ramię. No bo tak, temperatury w ciągu dnia od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 stopni na południu. Nad morzem tylko odrobinę chłodniej, około 17 stopni. Może miejscami przelotnie padać deszcz, także burze są prognozowane. Głównie na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. To już jest trochę niższe niż średnie. No i jeszcze będzie spadać.
3: Będzie spadać, okej.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: 9:05. Dzień dobry, witamy w środę, 16 września, mamy 259 dzień roku. Imieniny obchodzą Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Lucja, Jan, Wiktor i dziś świętują bluesmeni, maszyniści i fryzjerzy.
3: No i może klienci fryzjerów też. W każdym razie, jakby się państwo dzisiaj do goli brody cyrulika, czy tam jak zwał, tak zwał, barbera, wybierali, to może z drobnym prezentem, a przynajmniej dobrym słowem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6 minut po godzinie 9:00. Dzisiaj jest dzień maszynisty. Kilka dni temu był dzień tramwajarza i o tramwajach będziemy mówić dosłownie za kilka minut w pogodnym poranku.

0: 11 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już żałujemy, że nas przy tym nie będzie.
1: Ale może zdążymy.
0: Ale Michał powiedział, że będzie, więc w poniedziałek wszystko nam opowie o czym, o tym, co my teraz będziemy zapowiadać Państwu.
1: Proszę Państwa, 160 lat temu wszystko się zaczęło i być może zaczęło się od takiego dźwięku.
0: No w każdym razie mogło to być podobnie, dlatego że maszynista miał pod nogą
1: motorniczy
0: miał pod nogą taki pedał, ale maszynista to ten, który kieruje pojazdem szynowym.
1: Raczej pociągiem, no dobra,
0: ale
1: nie będzie, zostawmy. 160 lat temu na warszawskich ulicach pojawiły się pierwsze tramwaje, oczywiście konne na początek. A co będzie się działo 19 września w tę sobotę? Otóż na Placu Centralnym, a właściwie na ulicy, czyli Marszałkowskiej, przylegającej do Placu Centralnego, odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram M.
0: Ekstra!
1: W zawodach wystartuje 26 reprezentacji z europejskich miast oraz, uwaga, uwaga, australijska drużyna z Melbourne.
0: No masz, chyba, ale oni chyba bez swojego tramwaju jadą tu, nie?
1: Nie, te tramwaje będą, wiesz, miejscowe.
0: Nasze.
1: Nasze, tak. Polskę, oprócz Warszawy, reprezentować będzie Gorzów Wielkopolski, którego drużyna zwyciężyła w mistrzostwach kraju, które odbyły się w Poznaniu. W ogóle ekipy są dwuosobowe. Jedna pani motornicza i jeden pan motorniczy, to jest skład drużyny. Motorniczowie zmierzą się w bardzo widowiskowych konkurencjach, które wymagają precyzji, uwagi, dokładności. Kluczowy będzie także czas przejazdu, czyli będą konkurencje na dokładność, jak wyhamować tramwaj, żeby jajka nie zgnieść.
0: No właśnie, na jajeczko tak zwane. Nasi górą, będziemy kibicować ze wszystkich sił i jak jeszcze raz powtórzę, Michale, jak tam będziesz, musisz tam być, bo nas niestety nie będzie.
2: Będę opowiem.
0: No właśnie, więc do tematu na pewno będziemy wracać już w poniedziałek. No i Państwu też polecamy, bo to fantastyczna impreza.
1: Mam prośbę, Julka, możemy jeszcze raz zadzwonić?
0: Proszę się nie przejmować, wszyscy słuchacze w samochodach. To byliśmy my, a nie tramwaj za Państwem.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po 9. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza o godzinie 18.
1: No ale Jesław, ale już teraz takie zaproszenie króciutkie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie.
0: Dobry.
2: A dzisiaj ze mną w studiu w Alejsław Ania Powierza.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Czy było pytanie, które cię zaskoczyło?
3: Nie wiem, nie zawsze zaskakują pytania chyba. Zawsze mam w pierwszym momencie taką myśl, czy mi się uda na nie odpowiedzieć, czy będzie okej. Okay. Ale nie, chyba poszło dobrze, nie?
2: Efekty dzisiaj po 18 zapraszamy.
0: A to panie nagramy sobie podsumowanie.
1: Podsumowanie, tak jest.
0: Po rozmowie.
1: Ale ty to ładnie powiedziałeś przed chwilą, jak to było?
0: Dziś się zwierza Ania Powierza.
1: Polecamy ten program o godzinie 18 w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Została ostatnia reklama.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Reklama.
2: pana.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: 9.30, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. No fajnie, że Państwo do nas dzwonią w takich sprawach. To są przemiłe wspomnienia, które ciągle jeszcze mocno w Państwu siedzą. Dzień dobry.
1: Kochanie, dzień dobry. Byłam na tym wspaniałym dniach seniora. Wszystko było super. Tańczyłam ile mogłam. Konkursy, w jednym z nich wygrałam. Wspaniałe nagrody. Nie mogę sobie tego darować, że was nie uściskałam i nie zrobiłam sobie zdjęcia. Bardzo dziękuję za to, że mogłam uczestniczyć. Małgorzata z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy
2: za
0: ten telefon. Małgorzato,
2: a może we Wrocławiu się spotkamy?
0: Jest to teoretycznie możliwe. Zresztą za rok też na pewno z Państwem będziemy na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora, a przed nami te wrocławskie już w najbliższy piątek. Wszystko zaczyna się na rynku i w okolicach o godzinie 13. O 14.30 fantastyczny przemarsz kapeluszy, później część oficjalna, a od godziny 16 prywatka z Radiem Pogoda, czyli impreza z nagrodami też. Będą nagrody oczywiście, no i dzikie tańce z Państwem. No, gorąco zapraszamy, proszę być z nami.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan.

0: Tam raz.
1: Za 22 minuty 10, Jerzy Połomski zaśpiewał Cała sala śpiewa z nami. Chcieliśmy Państwa zaprosić i przypomnieć właściwie to zaproszenie. Fantastyczne rzeczy będą działy się tej jesieni, a konkretnie od 19 listopada.
2: W Opolu, dokładniej rzecz biorąc, bo tam Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaprezentuje pamiątki po Jerzym Połomskim.
1: Tę wystawę przygotowuje Krzysztof Miruć, który kupił dom należący wcześniej do artysty. Znalazł tam mnóstwo pamiątek, bardzo chciał je wyeksponować. Była menadżerka artysty, pani Wioletta Lewandowska, dodała swoje, no i to są tysiące dokumentów, nagrody, płyty, pamiątki osobiste, kroniki fotograficzne, bo Jerzy Połomski takie wykonywał. Jeśli chcą Państwo zobaczyć tę wspaniałą wystawę, proszę słuchać Radia Pogoda, będziemy mieć oczywiście zaproszenia, premiera 19 listopada jeszcze tego roku.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Nie było ciebie tyle lat.
6: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
20: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Blackpool 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: Że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: Mamy niskie ceny.
0: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Cóż tam u ciebie w audycji będzie?
1: No, zgadnij.
0: Poza wielkimi przebojami.
2: Ja wiem, co będzie. Co? Dzisiaj środa, do piątku coraz bliżej, więc u Piotra Sworakowskiego po 10:00 będą czary. Abrakadabra, żeby w piątek we Wrocławiu była piękna.
1: Sprawdziłem prognozy i powiem Państwu wszystko tak mniej więcej za 3 kwadranse. Wcześniej będzie mnóstwo najpiękniejszych melodii i coś jeszcze.
2: A to jak za... dobra, to zapraszamy po 10:00 Radio Pogoda. Proszę z nami zostać koniecznie. My mówimy Państwu do jutra. Zygmunt Heiser
0: i Jasia Kruk.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Została ostatnia reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Reklama.
10: Orkiestry Dente w wykonaniu Haliny Kunickiej usłyszymy za chwilkę w Radiu Pogoda, a potem ten śmiały początek naszego dzisiejszego spotkania uzupełni taniec kaczuszek w wykonaniu Jeana Jacquesa Lionela, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
11: Wiadomości z Poznania.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Straż Graniczna zatrzymała 34 nielegalnych migrantów ukrytych w ciężarówce. Do zdarzenia

0: października. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc, m.in. w Urzędzie Miasta Poznania, Poznańskim Centrum Świadczeń i w Ogrodzie Zoologicznym. Staże potrwają 4 miesiące. A za godzinę opowiemy o pociągu do kultury.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
0: Termometry w Poznaniu wskazują obecnie 19 stopni. Będzie jeszcze cieplej. Temperatura wzrośnie dzisiaj aż do 25 stopni. Do południa ma być słonecznie, potem niebo się zachmurzy. Wieczorem możliwe są silne opady deszczu. Na jutro synoptycy nie zapowiadają już opadów. Wiatr wieje słaby, jakość powietrza mamy dobrą.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
2: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najlepsze życzenia dla maszynistów i fryzjerów, którzy dziś mają swoje święta, niby różne zawody wymagające umiejętności, ale bardzo jestem ciekaw, czy wiedzą Państwo, jaką mają cechę wspólną. Nie, to nic poważnego, od takie skojarzenie, ale podtrzymam Państwa jeszcze troszkę w lekkiej, mam nadzieję, niepewności, a około w pół do 11 będę odliczać dni i godziny, to zależy. A teraz oczywiście, że mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii. Nasze spotkanie zaczynamy przebojami Haliny Kunickiej, Żana Jacques'a Lionela i Alicji Majewskiej.

Alicja Majewska z Grzegorzem Markowskim, prosto z serialu 07. Zgłoś się. Wracam teraz do dzisiejszych świąt nietypowych, czyli do Dnia Maszynisty i Dnia Fryzjera, żeby po pierwsze i najważniejsze ponowić najlepsze życzenia przedstawicielom obu tych zawodów, a po drugie i najważniejsze ujawnić, co też łączy oba te zajęcia. Według mnie i maszynista, i fryzjer pracują na większych lub mniejszych maszynkach. Tak, wiem, nie wszyscy, ale jednak dla większości maszyna to podstawa. Ponadto śmiem twierdzić, że to są zawody umysłowe. W przypadku maszynisty to oczywiste, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale i fryzjer przecież musi się wykazać wyobraźnią. No i pracuje nie tylko głową, ale i na głowie. I to w dodatku czyjejś. Tym większy szacunek. Tak się zastanawiam, czy w gronie moich znajomych jest maszynista albo fryzjer, czy fryzjerka. Maszynisty chyba nie znam, ale fryzjerkę owszem. Tak więc serdecznie pozdrawiam i to zupełnie bezinteresownie, bo na mojej głowie już sobie nie poszaleję. A może Państwo też obchodzą dzisiaj swoje święto? Jeżeli tak, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i ujawnić, co to za okazja do świętowania. Przed nami najpiękniejsze melodie Ludmiły Jakubczak i Sławy Przybylskiej teraz w prezencie dla wszystkich dziś świętujących i tych, którzy im dobrze życzą.

Sumgali, czyli jak zrozumiałem z wyjaśnień samej Sławy Przybylskiej, oznacza mniej więcej to, co Grecy nazywają tipota, czyli głupstwo. Co prawda samo słowo głupstwo nie pada w wypowiedzi pani Sławy, chyba że nie dosłyszałem wszystkiego, ale to państwo mogą sobie sprawdzić, bo historia tej piosenki jest wśród innych w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Nie trzeba szukać, wystarczy zajrzeć do tego archiwum, kliknąć i już można słuchać tych opowieści o najpiękniejszych melodiach wybranych przez samą Sławę Przybylską. Albo innych artystów, którzy także opowiadali o wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach, na przykład Ewy Bem, której zaraz posłuchamy w piosence Żyj kolorowo. Tylko jeszcze przypomnę, że dziś po 15 pani Krystyna Giżowska będzie opowiadać o jednej z piosenek, które sama wybrała do najpiękniejszych melodii.

0: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Po czym można poznać naprawdę dobrego dostawczaka? Po tym, że kierowcy nie chcą się z nim rozstawać. W transporcie czy usługach samochód to często mobilne miejsce pracy na cały dzień. Czyli liczy się coś więcej niż tylko przestrzeń ładunkowa? Zdecydowanie. Komfortowy fotel, intuicyjna obsługa, praktyczne schowki, nowoczesne systemy wsparcia kierowcy. To wszystko sprawia, że po kilku godzinach za kierownicą człowiek jest mniej zmęczony i może skupić się na pracy.
6: A to przekłada się na biznes?
5: Oczywiście. Kierowcy to dziś jeden z najcenniejszych zasobów firmy. Dlatego Volkswagen Crafter został zaprojektowany tak, aby wspierać ich każdego dnia. Bo dobrze wykonana praca zaczyna się od dobrze zaprojektowanego miejsca pracy.
4: To było ogłoszenie płatne.
0: Reklama.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Właśnie sprawdzałem, jak tam z tym słońcem w całym mieście będzie w piątek po południu we Wrocławiu. Sprawdzałem aż w trzech źródłach i wszystkie pokazują zachmurzenie małe lub umiarkowane i temperaturę około 22-23 stopni maksymalnie. Nie ma mowy o deszczu, także jeżeli się Państwo wybierają na Marsz Kapeluszy, który ma się rozpocząć o 14.30 pojutrze, czyli za około 52 godziny, na prywatkę z Radiem Pogoda, to za jakieś 53 godziny, na koncert Haliny Frąckowiak za 53,5, jeżeli się nie mylę, godziny, albo po prostu na spotkanie z nami podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora za 50,5 godziny, to parasole warto ze sobą mieć, bo kto wie, czy one się nie przydadzą do ochrony przed wrześniowym słońcem. Z innych wydarzeń, spośród wielu dziejących się w Warszawie podczas Dni Seniora, moją uwagę zwróciły zajęcia dla seniorów pod nazwą Neurobik. To są zajęcia trenujące pamięć i koncentrację i można wziąć w nich udział bezpłatnie w wypożyczalni numer 111 przy ulicy Mickiewicza 65. Dziś o 17. Ale to na pewno nie jest jedyne wydarzenie spośród tych dzisiejszych. A tę piosenkę znają Państwo z filmu Kogel Mogel, o którym dziś troszkę wspomnę za mniej więcej godzinę w cyklu Pogodne Lata.

0: Filipinki to my, śpiewały Filipinki. Radio Pogoda to my, mówi Radio Pogoda. Za chwileczkę u nas najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka, a potem François Hardy.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny!
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Została ostatnia reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: od 30 lat.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
11: Została ostatnia reklama.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
14: Alibabki zaśpiewają swój przebój o kwiecie jednej nocy, po czym usłyszymy Mieczysława Wojnickiego w piosence Lucia. To za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda pora na wiadomości.
15: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa walka o przywrócenie populacji kuropat w Polsce. Wczoraj pod Poznaniem uwolniono z hodowli 600 sztuk tych ptaków, mówi Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo.
17: To miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy, małe pola.
16: Kuropatwy były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu jeszcze w latach 60. Później ich liczba zaczęła dramatycznie spadać. Mamy ważne informacje dla pasażerów poznańskich tramwajów. W sobotę i niedzielę zamknięty będzie odcinek sieci od przystanku osiedle Winiary do przystanku Piątkowska. To z powodu budowy dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole. Dobre wiadomości mamy natomiast dla pasażerów kolei. Pociąg do kultury ponownie połączy Berlin, Poznań i Warszawę. We wrześniu i październiku w czasie podróży będą odbywać się w wagonach

0: wzrośnie do 25. Ciśnienie mamy umiarkowane i takie utrzyma się do końca dnia.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Po wiadomościach usłyszymy przeboje w wykonaniu Ali Babek, Mieczysława Wojnickiego i grupy ABBA, a potem zajmę Państwu chwilę czy dwie bluesem, bo dziś święto tej muzyki w naszym kraju, natomiast za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata czekają nas wspomnienia z roku 1988. A teraz już muzyka, która zawsze dobrze się kojarzy.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforak.

Dancing Queen, ABBA w najlepszym wydaniu z 76 roku. Dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Bluesa, święto, które powstało z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego i obchodzone jest w dniu urodzin B.B. Kinga, czyli 16 września. B.B. urodził się 101 lat temu, a spośród utworów, które nagrał albo nagrywał, ten chyba cieszył się największą popularnością. Oh, no!

0: The Thrill Is Gone. To nie była kompozycja B.B. Kinga, ale to on uczynił ją jednym z najbardziej znanych standardów bluesa. Jeśli chodzi o nasz kraj, zainteresowanie tym gatunkiem muzycznym rosło wraz z popularnością nagrań zachodnich grup rock'n'rollowych i rytm bluesowych, szczególnie po wizytach zespołów The Animals w 65 i The Rolling Stones dwa lata później. Według słów Tadeusza Nalepy, spośród polskich wykonawców to Polanie najwcześniej zaczęli grać bluesa.
1: To żart! To żart, to na pewno żart.
0: To był fragment płyty Poland z 68 roku, ale potem to już szybko poszło. Breakout, Kasa Chorych, Jam, Nocna Zmiana Bluesa, Leszek Cichoński przecież skutecznie rozpropagowali ten gatunek muzyczny. Temu też sprzyjały wizyty bluesmenów ze świata, którzy grali u nas nie tylko na festiwalu Rawa Blues, bo to przecież dopiero lata 80. Odwiedzał nas również sam B.B. King. Właśnie słuchamy fragmentu jego koncertu z sali kongresowej w Warszawie w 96 roku. Ta delikatna gitara nosiła imię Lucille. I to niezależnie od tego, którą z nich zabierał ze sobą B.B., zawsze była Lucille. Ale ponieważ to polski dzień bluesa, posłuchajmy teraz legendy tego gatunku w Polsce. W Radiu Pogoda mam dla Państwa piosenkę zespołu Breakout, Pomaluj moje sny z płyty Blues.

0: wracać tam, gdzie byłem, to Zbigniew Wodecki. Ja też lubię wracać tam, gdzie byłem, na przykład do mojego rodzinnego Wrocławia. A jeżeli to się jeszcze wiąże z możliwością spotkania się z Państwem, to jeszcze lepiej. I stąd moje pytanie do Państwa, czy wybierają się Państwo osobiście na wrocławski rynek i plac solny w piątek, wczesnym popołudniem, właściwie już od 12 pewnie? Czy będą Państwo chłonąć tę atmosferę święta, słuchając Radia Pogoda? Proszę dać znać.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
14: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1988. Wraz z początkiem tego roku zakończono zagłuszanie Radia Wolna Europa, a w Nysie rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego FSO Polonez Truck.
2: FSO Truck. Świetny wóz dostawczy. Zabiera 600, 750, a nawet 1000 kg. Dostępny w wielu kolorach. Do wykorzystania w small biznesie i rolnictwie. Jest tani w eksploatacji i ma serwis na każdym kroku. Kupujcie go, bo ja go już mam.
1: Władysław Komar wziął udział w tej reklamie FSO Poloneza Trucka. To była odmiana pick-up modelu Polonez. Produkowana do 2003 roku, ładowność pojazdów wynosiła 550 kg plus dwie osoby. W marcu zniesiono kartki na czekoladę i wyroby czekoladowe, jednocześnie podnosząc ceny na te artykuły. Oczywiście nie poprawiło to sytuacji na rynku. 2 maja do kin trafił film Juliusza Machulskiego King Size, a od połowy sierpnia można było oglądać film Romana Załuskiego Kogel. Mogel.
3: Mus jest, rozumiesz? Mus i tyle.
4: Jaki znowu mus?
3: Mus jest, żebyś ty szła za mąż.
4: Ja tam takiego musu nie czuję. Ja czuję mus, żeby się uczyć.
3: Ale gospodarka czuje mus.
4: To nie gospodarka się wydaje za kolasę, nie ja.
1: 28 września Waldemar Legień zdobył na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu złoty medal w judo.
5: 22 sekundy. Wszystko wskazuje na to, że jednak decyzja sędziów wyłoni zwycięzcę w tej walce, rzut Legienia! Sędzia na macie proponuje IPOM! Tak, IPOM! Złoty medal! Wspaniały sukces Waldemara Legienia. Polski reprezentant zdobywa pierwszy złoty olimpijski medal w historii polskiego judo.
1: A drugi złoty medal oraz swój drugi olimpijski wywalczył w Seulu nasz zapaśnik w stylu klasycznym, Andrzej Wroński.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: Krystyna Giżowska pojawia się teraz w Radiu Pogoda z przebojem Przeżyłam z Tobą tyle lat, z 1987 roku, a po 15 będziemy słuchać jej opowieści o piosence, którą sama wybierze. Ten ktoś

0: Daniel Gerard zaśpiewał piosenkę z motylem w tytule Butterfly. Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, dzień dobry. Tak a propos motyli. Byłam w swoim czasie, a było to wiele lat temu, na tak zwanej Wyspie Motyli w Grecji. Mhm. To jest jedna z atrakcji turystycznych. Dopływa się do takiej wyspy, potem się idzie strasznie wysoko i proszę sobie wyobrazić, że w czasie tej wędrówki nie spotkaliśmy ani jednego motyla. Natomiast w sklepie na dole kupiłam sobie po prostu kartki z motylami. No i w sumie to tak się skończyło. Serdecznie pozdrawiam Antonina.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Antonino i dziękuję za to wspomnienie. Poszukałem w internecie, znalazłem tylko Dolinę Motyli, ale ona rzeczywiście jest na wyspie, która nazywa się Rodos, jakieś 20-25 kilometrów od głównego miasta tej wyspy. Jeżeli chodzi o najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, za chwilkę usłyszymy Irenę Jarocką, choć tym razem to nie będzie Motylem Jestem, tylko piosenka o tytule Ślubne Prezenty, także to będzie piosenka o tych i dla tych, którzy mają motyle w brzuchu.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
18: Gdzie ty mnie prowadzisz?
17: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
18: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: To twój nowy

zwyczajnie stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podziemce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama. Rose Garden, przebój w wykonaniu Lynn Anderson. Usłyszymy za parę minut w Radiu Pogoda, po czym Alina Pszczółkowska będzie zapraszać do paryskiego tanga. A teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
13: Wiadomości z Poznania.
14: Urszula Salamon, zapraszam. 34 migrantów zatrzymała Straż Graniczna pod Poznaniem. Byli ukryci w ciężarówce. Trwają czynności wyjaśniające wobec jej kierowców. Cudzoziemcy to obywatele m.in. Pakistanu, Egiptu, Somalii i Sudanu. Nielegalni migranci zostaną odesłani na Litwę. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich w Poznańskim Urzędzie Miasta. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące. Zgłoszenia można wysyłać do 15 października. Na koniec kultura. W zamku trwa wystawa Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Zobaczycie tam wyjątkowe eksponaty, mówi Dorota Żaglewska z działu wystaw.
15: Możemy zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość.
14: Wystawę będzie można oglądać do 6 grudnia w Centrum Kultury Zamek.
13: Radio Pogoda 103,4 FM.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Pogoda w Poznaniu.
14: Już 24 stopnie wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25. Na razie jest słonecznie, ale nad Poznaniem zaczynają powoli zbierać się chmury. Wieczorem spodziewajcie się intensywnych opadów deszczu. Jutro nie powinno już kropić. Ciśnienie jest umiarkowane. Słońce zajdzie o 19.05.
13: Radio Pogoda 103,4 FM.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego Apart.

Gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: W kalendarzu jest taki dzień przeznaczony na święto maszynistów i fryzjerów i to właśnie dziś, oraz fryzjerek oczywiście. Maszynistę żadnego nie znam, ale Państwo znają. Dzień dobry.
2: Witam Panie Piotrze. Z okazji Dnia Maszynisty chciałem złożyć wszystkim maszynistom wszystkiego, co najlepsze. Składa to Andrzej, niedoszły maszynista. Ponieważ jako dziecko lubiłem i lubię jazdę pociągiem. Planowałem nawet iść do Technikum Krajowego we Wrocławiu na Dawida, żeby zostać maszynistą, ale rodzina skutecznie mnie od tego odwiodła. Ale wujaszek mój, nieżyjący już niestety, był maszynistą, długoletnim, doświadczonym maszynistą i w 93 roku zabrał mnie do elektrowozu na przejażdżkę do Jeleniej Góry. A że to była niedziela i to był skład dodatkowy, na każdej stacji prawie wjeżdżaliśmy na trzeci tor, aby przepuścić pociągi kursowe. Także wycieczka była super. Widziałem z bliska pracę maszynisty, który objaśniał mi, co poszczególne znaki znaczą. Po prostu, gdy wróciliśmy, spełniło się moje największe marzenie. Także wszystkim maszynistom życzę tylko zielonego światła na semaforach. Kłaniam się pięknie, pozdrawiam. Andrzej z Wrocławia, niedoszły maszynista.
1: Pozdrawiam również Panie Andrzeju i dziękuję za to piękne wspomnienie. Nie pamiętam, czy chciałem zostać maszynistą za swoich dziecięcych czasów, ale chyba nie. Chyba wystarczyło mi marzenie o kolejce elektrycznej. Tak czy inaczej, życzenia dla maszynistów przekazane, przydałyby się wobec tego jeszcze życzenia dla fryzjerek i fryzjerów. Co Państwo na to? 22 444 4004.

0: To Zofia i Zbigniew Framerowie o naszych nocach śpiewali. Za kilka minut kolejny odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie. Ewa Podolska rozmawia w tym tygodniu z panem Rafałem Janiszewskim, ekspertem w kwestii praw pacjenta. Dziś będzie mowa właściwie o dwóch sprawach i o tym, czym się różnią między sobą. Prawo do kontaktu z bliskim przebywającym w szpitalu od prawa do sprawowania dodatkowej opieki zdrowotnej nad tym bliskim.
1: Autopromocja. Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Za mniej.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, w tym tygodniu rozmawiamy o tym, co nam się należy, a co nie, jeśli idzie o system ochrony zdrowia w Polsce. Witam mojego eksperta w tej materii, pan Rafał Janiszewski.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzisiaj porozmawiajmy o tym, co w szpitalu. Idę do osoby mi bliskiej, jest chora. Ale to dla mnie to troszeczkę za mało ten czas, który mogę tam spędzić. Ta osoba, widzę, potrzebuje pomocy. Trzeba by ją nakarmić, trzeba by pomóc jej się umyć. Bo panie, które tam pracują, czasami panowie, nie ze złej woli, oni po prostu na to nie mają czasu. Ale przychodzi pora, 7:20, to często jest wywieszone w jakimś regulaminie i ja muszę wyjść. Co zrobić wtedy? Jakoś ekstra mam podanie pisać? Jest w ogóle jakaś możliwość, żebym została? Czy to tylko dobra wola?
2: Musimy tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to są tak zwane odwiedziny, czyli prawo do kontaktu z osobą bliską. I to pacjent takie prawo ma. My mamy prawo kontaktować się z pacjentem. Ten kontakt może być telefoniczny, e-mailowy, może być również osobisty. A zupełnie odrębnym prawem jest prawo do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. O tym prawie niewiele osób wie. Polega to na tym, że ja mogę sprawować dodatkową opiekę nad osobą bliską. To może być nawet opieka całodobowa, oczywiście, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z personelem medycznym oddziału. Wówczas dowiemy się, na jakich warunkach, jakie musimy środki zabezpieczające stosować, co nam wolno robić u tego pacjenta, czego nie. Warto podkreślić, że przecież matka opiekująca się dzieckiem w oddziale, będąca całodobowo, szpital zapewnia jej miejsce do spania i daje jej możliwość sprawowania tej opieki. Podobnie ma się rzeczy, jeśli chodzi o osoby dorosłe.
1: A jak ja cieszę się, że się do tym dowiedziałam i myślę, że wielu słuchaczy również, bo my o tym nie wiemy. My myślimy, że mamy prawo tylko do odwiedzin.
2: Tak, mylimy te dwa pojęcia, odwiedziny i sprawowanie dodatkowej opieki.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, jutro będziemy rozmawiać o tak zwanych teleporadach.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

Pewnie już mówiłem o tym, że autorką słów tej piosenki była Maria Czubaszek i śmiem twierdzić, że to słychać. A piosenka miała być takim antidotum na słowa przeboju Pocieszanka Andrzeja Rybińskiego. Także z jednej strony mamy Nie płacz maleńka szkoda łez, a z drugiej Rycz mała rycz. Ale nie będziemy słuchać teraz Pocieszanki, tylko za chwilkę posłuchamy medytacji wiejskiego listonosza z Kaldów.

0: opakowanie za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Reklama.

ani bez mojej tęsknoty. Masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
1: Została ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: A kto się kocha w tobie? Zaciekawi się Zdzisława Sośnicka za kilka minut, po czym usłyszymy wielki przebój Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych Mały Książę. Natomiast teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
5: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
5: Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3:00 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł. Grzesiu?
7: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
8: O 4:00 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak.
7: Dokąd?
8: Do Bielska.
7: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
9: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
7: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
5: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
11: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku.

0: Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka, z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
1: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
0: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.
2: Pogoda.
0: Ciepło, od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu, chłodniej miejscami nad morzem około 17 i słońce i chmury, tych drugich więcej na zachodzie, tam możliwe po południu opady deszczu, miejscami też burze.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. Po południu pan Andrzej życzył wszystkiego najlepszego maszynistom w dniu ich święta. Poprosiłem o życzenia dla fryzjerów, bo oni też dzisiaj mają swoje święto i za chwilkę się okaże, co dalej. A oprócz tego w Radiu Pogoda będą jeszcze inne życzenia. Ale po kolei. Najpierw należą się nam najpiękniejsze melodie i właśnie ich posłuchamy teraz w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej oraz Kasi Sobczyk z Czerwono-Czarnymi.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błędzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: świetna piosenka i spory przebój Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych z 1966 roku. Teraz przeskakujemy te drobne 60 lat, żeby móc pozdrowić fryzjerów w dniu ich święta.
1: Witam. Chciałem zostawić najlepsze życzenia dla najlepszego fryzjera w okolicy, Łukasza Strzebnicy. Szczerze najlepiej, aby miał dalej ostre nożyczki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Maciej.
0: Panie Macieju, również pozdrawiam oczywiście. Wszystkiego dobrego i ostrych nożyczek życzymy wszystkim fryzjerom. Także uznajmy tego jednego pana Łukasza za reprezentanta wszystkich pozostałych fryzjerów i fryzjerek, których chcieliby państwo dziś pozdrowić. A skoro już o pozdrowieniach, to jest jeszcze jedna sprawa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem się z panem podzielić tym, że ja mam dzisiaj dzień przeznaczony wyłącznie dla Edyty, bo dzisiaj 16 września imieniny mają Edyty. Pozdrawiam, pan Janusz z Wrocławia.
0: I wzajemnie pozdrawiam, panie Januszu. Skoro tak, to ten dzień prócz Edyty jest jeszcze przeznaczony dla Franciszka, Kamili, Kornela, Łucji, Jana i Wiktora. A tak między nami, panie Januszu, skoro jest pan z Wrocławia i słucha pan Radia Pogoda, to czy wybiera się pan w piątek po południu na prywatkę z Radiem Pogoda we Wrocławiu? Jakby potrzebował pan zaproszenia, to ja serdecznie zapraszam.

Chleb twój i mój nagrał, Janusz Wyniatkowski nagrał tę piosenkę w 78 roku i to jest jedna z Państwa ulubionych piosenek. Nieraz Państwo wyrażali swoje entuzjastyczne zdanie na temat tego utworu. Za chwilkę Halina Benedyk przypomni, ile mamy lat, a teraz ja przypomnę może o popołudniowej zabawie Radia Pogoda Daję Słowo, bo to jest jedno z tych miejsc w programie Radia Pogoda, kiedy można wygrywać nagrody. Zabawa chyba nie jest trudna, polega na tym, by w ciągu 15 sekund znaleźć skojarzenie ze słowem, które poda Wojtek Babiarczyk. No i warto się postarać oczywiście, bo w nagrodę jest pogodna torba. Natomiast już za sam udział w tej zabawie dostają Państwo niezwykle pogodny i bardzo przydatny termos. Także warto zapamiętać, że Wojtek daje słowo w Radiu Pogoda po 16 w tym tygodniu.

0: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
1: Została ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Ne. String.
1: Sunday Show w Radiu Pogoda. No dobrze, to niech będzie, że słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają fryzjerów w dniu ich święta, bo to przecież bardzo potrzebny zawód. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Wszystkim fryzjerkom i fryzjerom wszystkiego najlepszego. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka i przyjemnej pracy. Pozdrawiam.
1: Wzajemnie pozdrawiam, a życzenia przekazane. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tu Ania z Gdańska, wierna słuchaczka. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj moja córka Martyna ma 21 urodziny. Chciałabym prosić o dedykację piosenki Ni srebro, ni złoto, to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Dziękuję.
1: Pani Aniu, proszę córce złożyć życzenia wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda, ale takie sprawy jak dedykacje piosenek, no i przekazywanie życzeń w ogóle też, pozdrowień, wszelkich dobrych słów, to u Roberta Janowskiego w koncercie życzeń w soboty i niedzielę między 10 a 14. Na naszej stronie radiopogoda.pl znajdzie pani odpowiedni formularz koncertu życzeń. Można też po prostu zadzwonić do Radia Pogoda i zostawić swoje życzenia naszemu pogodnemu, automatycznemu sekretarzowi, który potem przekaże je Robertowi Janowskiemu. Cieszę się, że mogłem pomóc.
4: Nie miałem prawie nic.

się. To Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. Za chwilkę najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Leslie Gore, Krystyny Prońko i Maryli Rodowicz, a od 14 Państwa popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Krzysztof Krawczyk, a także Barbara Kraftówna. No a teraz 14 na zegarach, pora na wiadomości.
10: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
12: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
10: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający

0: będziemy walczyć.
1: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
3: Pogoda.
2: Na zachodzie przewaga chmur, tam po południu spodziewajcie się deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym zachodzie także burz, podczas których silny wiatr. Najchłodniej nad morzem, około 17 stopni, 20 na północnym wschodzie, 26 na południu kraju.
4: Cztery minuty po godzinie 14:00. Idealny moment, drodzy Państwo, żeby rozpocząć to środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Jadąc tutaj do Radia Pogoda, przeczytałem, tak stojąc na światłach, wyświetliło mi się na moim monitorze informacja, że ciśnienie popołudniową porą w całym kraju będzie spadać. No to mam nadzieję, że będziemy się ratować nie tylko małą czarną, ale także tymi energetyzującymi piosenkami w Radiu Pogoda. No to na dobry początek taka energetyzująca. Krzysztof Krawczyk.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: pierwsza pierwszych godzin dnia na znowu pierwsza.
1: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Barbara Kraftówna podobno w środowisku artystycznym krążyła anegdota o absolutnym braku talentu kulinarnego tej gwiazdy. Sama aktorka chętnie opowiadała, że w domu kuchnia była dla niej strefą zakazaną. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. 12 minut po godzinie 14. To teraz pora na gwiazdę, która na dużej scenie zadebiutowała w 1968 roku. To był festiwal w Sopocie. Zaśpiewała wtedy piosenkę Gondolierzy z nad Wisły. Przed Państwem Irena Jarocka, Wymyśliłam Cię.

Och, trochę romantycznie nam się zrobiło w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Trio prosto z Nowego Jorku, które zostało założone w 1944 roku. Oni bardzo mocno promowali bolera i ballady romantyczne właśnie w Ameryce Łacińskiej. Wielokrotnie występowali. No, w Radiu Pogoda w to środowe popołudnie już za moment pojawi się, drodzy Państwo, jedna z najbardziej ikonicznych i najbardziej eleganckich postaci polskiej estrady. To będzie Alicja Majewska. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Po czym można poznać naprawdę dobrego dostawczaka?
2: Po tym, że kierowcy nie chcą się z nim rozstawać. W transporcie czy usługach samochód to często mobilne miejsce pracy na cały dzień.
3: Czyli liczy się coś więcej niż tylko przestrzeń ładunkowa?
2: Zdecydowanie. Komfortowy fotel, intuicyjna obsługa, praktyczne schowki, nowoczesne systemy wsparcia kierowcy. To wszystko sprawia, że po kilku godzinach za kierownicą człowiek jest mniej zmęczony i może skupić się na pracy.
3: A to przekłada się na biznes?
2: Oczywiście. Kierowcy to dziś jeden z najcenniejszych zasobów firmy. Dlatego Volkswagen Crafter został zaprojektowany tak, aby wspierać ich każdego dnia. Bo dobrze wykonana praca zaczyna się od dobrze zaprojektowanego miejsca pracy.
0: To było ogłoszenie płatne.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
13: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Filipinki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, a teraz zabieram Państwa do słonecznej Italii, do takiej przepięknej miejscowości koło Rimini Torricione, bo tam urodził się artysta, który nazywa się Paolo Zavalone, który ukrywał się pod pseudonimem El Pasadora. To jest jego chyba największy przebój z 76 roku.

0: słynny temat z filmu Och, Karol Seweryn Krajewski. Pamiętają Państwo jeszcze? W 1985 roku pojawił się ten komediodramat, niektórzy go nazwali, niektórzy komedio-romansidłem. No, a w głównych rolach mogliśmy zobaczyć m.in. Jana Piechocińskiego, który wcielił się w rolę właśnie Karola Górskiego. No, a towarzyszyły mu piękne kobiety: Danuta Kowalska, Jolanta Nowak, Dorota Kamińska, Ewa Sałacka, czy Halina Skoczyńska, czy Marta Klubowicz. A w Radiu Pogoda już po godzinie 15 spotkanie z tą oto gwiazdą. Krystyna Giżowska, jej najpiękniejsze melodie pojawią się o 15.30 w towarzystwie Moniki Tarki. Na tą muzyczną podróż gorąco Państwa zapraszam, a jeszcze przed 15 u nas Zbigniew Wodecki, a także Irena Santor.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
11: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
19: Gdzie ty mnie prowadzisz?
18: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
20: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
21: Develia. Dobrze być w domu.
1: Została ostatnia reklama.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: Media Expert
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Poczamy!

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja, reklama.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Aflofarm.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama. Kaufland jest też
14: w Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
15: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
15: Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier szef MONU.
18: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
17: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
18: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do o dyskusji o poważnych sprawach.
17: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje tu do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
15: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem w okolicach skrzynek ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
19: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
20: Opóźnieniem około 120 minut.
21: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
22: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
15: Jak informują koleje, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
23: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
15: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.
16: Co jest grane w Poznaniu?
24: Urszula Salamon. Zapraszam. W sobotę w Dąbrówce odbędzie się

0: koncercie zaśpiewa Paulina Przybysz. W sobotę w poznańskim klubie zabrzmią standardy jazzowe połączone z hip-hopowym beatem. Początek koncertu o 19:00.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
2: Ciepło od 20 do 26 stopni. Najchłodniej w zachodniopomorskim. Tam może padać deszcz, tam możliwe też burze. Najcieplej na południu kraju i tam dużo słońca.

To już prawie 5 minut po godzinie 15 zaczynamy wspólnie, drodzy Państwo, to środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko, a na dobry początek mały francuski wróbelek, bo tak nazywano tą gwiazdę przed Państwem. Już teraz Edith Piaf.

Jak to, drodzy Państwo, w takie środowe popołudnie nie zakochać się w tych najpiękniejszych melodiach, jak człowiek uparty. Ewa Bem, do śpiewania namówił ją starszy brat Aleksander Bem, założyciel zespołu Bem i Beck, z którym wokalistka odniosła pierwsze sukcesy na początku lat 70. A skoro jesteśmy w Radiu Pogoda przy najpiękniejszych kobiecych głosach, to już teraz przed Państwem Ali Babki.

Piosenka, drodzy Państwo, która powstała w przeciągu 20 minut w 1967 roku, no i stała się także oficjalnym hymnem ruchu hippisowskiego. Scott McKenzie, no i słynna San Francisco. W San Francisco dopiero budzi się ranek, bo tam 19 minut po godzinie 6 rano, a u nas prawie 20 minut po godzinie 15. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsza melodia. Już za moment spotkamy się z Moniką Tarką i jej niezwykłym gościem. To będzie Krystyna Giżowska. Proszę zostać koniecznie z nami. Radio

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, ty masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.

0: Są takie piosenki, które na naszej twarzy wywołują uśmiech i myślę sobie, że taka piosenka również Państwu dzisiaj sprawiła wiele radości. Jan Kaczmarek, Jerzy Skoczylas i do serca przytul psa. Na zegarach 29 minut po godzinie 15 już są dwie urocze panie. Monika Tarka i jej gość, czyli ta oto artystka.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No i ze mną Krystyna Giżowska i przed nami twoja kolejna piosenka. Dzisiaj taki utwór wydaje mi się pełen optymizmu, miłości do świata, do ludzi. Świat jest cudowny. Tak się nazywa ta piosenka.
3: Świat jest cudowny.
4: Bo świat jest cudowny. To jest okres takiego mojego zakochania, takiej radości z tego, co się dzieje wokół mnie. I ta piosenka może dlatego taka radosna również, bo ja byłam bardzo radosna wtedy.
2: Chyba jesteś, mi się wydaje. Kiedyś gdzieś tam powiedziałaś radości... o sobie, że jesteś taką wieczną optymistką, pomimo tego, że no, myślę, że wiele słuchaczy zna twój życiorys i wie, że im choroby były po drodze. Właśnie jest strata męża, której wspominałaś 5 lat temu. I jakoś zawsze sobie z tym dajesz radę i mówisz sama, że no, życie nie jest usłane różami. Każdy z nas to wie, ale nazywasz siebie mimo wszystko wieczną optymistką.
3: To fakt, jestem optymistką, bo uważam, że optymizm to jest klucz do tego, żeby się dobrze czuć, żeby patrzeć na ludzi inaczej niż przez pryzmat ten ma więcej, ten ma mniej, albo temu zazdroszczę coś, albo nie. Po prostu optymizm to patrzeć na świat trochę przez różowe okulary również, bo jest jaki jest, no jest, żyjemy i powinniśmy się tym życiem cieszyć, dopóki tylko żyjemy. Bo pesymizm sprawia, że zaczynamy w tym że siadamy w fotelu, przeżywamy, zaczynamy się zapadać również w sobie. Optymizm z kolei sprawia, że otwieramy się na świat, szukamy wyjścia, szukamy, żeby z tego, co nas boli,
2: także
3: wyjść.
2: Wprawdzie dzisiaj jest źle, ale może jutro, pojutrze, za miesiąc będzie lepiej.
3: Bo tak jest. Jest sinusoida. Raz jest gorzej, raz lepiej. W życiu również. W moim też było, tak? I teraz mam lekko wznoszący trend. Także proszę Państwa, nie dajmy się. Nie dajmy się pesymizmowi, nie dajmy się zwariować, jak to się też mówi. Patrzmy na świat przez różowe okulary. Optymizmu nam nigdy za mało.
2: Świat jest cudowny. Krystyna Giżowska. Dziękuję, Krysiu. Do usłyszenia jutro.

0: Takie najpiękniejsze melodie brzmią, drodzy Państwo, w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie 16, a już po 16 pojawi się Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo, ja Państwu mówię jedno słowo, Państwo muszą dodać 5 skojarzeń, mają Państwo na to 15 sekund, jak się uda, no to dwie cudowne nagrody trafiają do Państwa, to termos Radia Pogoda, a także fajna torba na zakupy również z naszym logo Radia Pogoda. A do zabawy będzie się można zgłaszać już po godzinie 16, a przed 16 u nas między innymi Sława Przybylska, pojawi się także Mieczysław Fok.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Została ostatnia reklama.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Shaking Dudy, a także Piotr Szczepanik już za moment pojawią się w Radiu Pogoda. Na razie 16 na zegarach. Pora na wiadomości.
16: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
17: Who is Wojciech King?
16: A chodzi o bardzo poważną sprawę.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach, jak tak dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
18: Muchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić. I zapewniam, że to służby zrobią.
16: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
19: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
16: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
17: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
16: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
20: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
16: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku już drugim zresztą prokuratury europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
20: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
16: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
21: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. W Teatrze Polskim w Poznaniu zobaczycie dziś spektakl Pulverkopf. To próba poszukiwania własnej tożsamości, scalenia jej z wątków rozgrywających się na wielu planach. Sztukę zobaczycie od dzisiaj do niedzieli w Teatrze Polskim w Poznaniu. Tymczasem zbliża się poznański festiwal kryminału Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Granda potrwa od 25 do 27 września w Starym Browarze. I jeszcze zaproszenie do kina. W Heliosie zobaczycie już film Niebo nad Normandią. To trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w 1944 roku. Seans

0: 16.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: 16:05. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego środowego popołudnia, a to będzie bardzo emocjonująca godzina i pełna takich, mam nadzieję, pozytywnych rzeczy, bo zaczniemy już za kilka minut Państwa ulubioną zabawę, czyli daję słowo. Szczegóły tej zabawy i zgłaszania się do niej już za kilka minut, a na dobry początek piosenka, która, przyznam się Państwu szczerze, jakoś śniła mi się kilka dni temu, no i pomyślałem sobie, że ten sen niech się ziści, jak to ładnie mawia klasyk. Piotr Szczepanik.

Domenico Modugno, nie tylko włoski piosenkarz, kompozytor i aktor, ale także członek włoskiego parlamentu, artysta, który bardzo mocno angażował się we włoską politykę. 11 minut po godzinie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, a to jest, drodzy Państwo, ten moment. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. Daję słowo 22 444 4004. Cudowne prezenty czekają na Państwa, między innymi termos Radia Pogoda i torba Radia Pogoda. 22 444 4004. No a teraz w Radio Pogoda Shaking Doody.

0: jeden z najpopularniejszych polskich duetów lat 60. i 70. Zofia i Zbigniew Fremerowie i taka w Radiu Pogoda. 17 minut po godzinie 16, to jeszcze mają Państwo niecałe 10 minut, żeby zgłosić się do naszej popołudniowej zabawy. Daję słowo, ja podaję Państwu jedno słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund, dwie cudowne nagrody czekają na Państwa. 22 444 40 04.
1: Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Reklama.
9: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją.
10: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
9: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
10: na braczek rzucony na rynek,
9: na taki jakiś nie taki ten byt.
10: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
9: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
10: żebyś nie był bez piosenki,
9: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
10: lub mogła
9: westchnąć z wdziękiem.
10: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
9: Parararara, parara, parara, parara.
10: Piosenka jest dobra na wszystko.
9: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
10: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
9: Mój Boże.
10: Piosenka to są dla chanson.
9: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
10: na braczek rzucony na rynek,
9: na taki jakiś nie taki ten byt.
10: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
9: na to, żebyś ty patrzał wesele.
10: Jej słowa, melodia i rytm.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za każdym razem, kiedy gram Państwu w to popołudniową porą cudowne dźwięki prosto ze słonecznej Italii, to mam ochotę od razu na jakieś tiramisu i do tego małą czarną, one lepiej takie mocne espresso. Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na zegarze 28 minut po 16.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Marzanna z Zielonej Góry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ma pani piękne i nietypowe imię.
2: Dziękuję.
0: Pani Marzanno, przed panią szansa wygrania cudownych dwóch nagród od Radia Pogoda. To termos, a także torba Radia Pogoda. W naszej zabawie daję słowo. Czy zasady są pani znane? Doskonale, czy przypomnieć?
2: Może pan przypomnieć, żebym w ogóle jakiejś kuchni nie zrobiła.
0: Dobrze. No to ja mówię na przykład dane słowa, a pani musi dodać do tego słowa pięć skojarzeń. Na przykład ja mówię detektyw, a pani mówi lupa, śledztwo, zagadka, ślad, tajemnice, morderstwo. Na przykład. Wszystko już jasne? W tym kierunku musimy
2: tak,
0: iść. Czyli tak zwanych skojarzeń. Ktoś będzie kibicował pani i pomagał?
2: Nie, niestety jestem akurat nie w tym momencie sama w domu.
0: Rozumiem. No to mam nadzieję, że my tutaj w studiu będziemy za panią mocno trzymać kciuki. Pani Marzanno, w takim razie już za moment odpalam magiczny mój czas, czyli 15 sekund będzie pani miała na to, żeby wymienić 5 takich skojarzeń do tego słowa, które już za moment się pojawi. Skoncentrowana pani jest?
2: Tak, w całej gotowości.
0: To w takim razie, to magiczne słowo, pani Marzanno, jest dzisiaj słowem las.
2: Grzyby, koszyk, drzewa, zwierzęta.
0: Jeszcze jedno.
2: I żołędzie
0: i 14 sekund nam minęło, ale pani zmieściła się w przeciągu 15 sekund, zatem pozostaje mi chyba i nam wszystkim tutaj wielki aplauz dla pani.
2: Wielkie
0: brawa. W takim razie z wielką przyjemnością pani Marzanno wręczam pani termos i torba Radia Pogoda. I czego życzysz pani na ten dzisiejszy popołudniowy czas?
2: No pogody, bo u mnie troszeczkę teraz padało, to może w ogóle po telefonie od pana to będzie lepsza pogoda.
0: No to mam nadzieję, że temperatura po naszym telefonie podniesie się nie tylko za oknem, ale u pani w domu o 10 stopni i że na koniec dnia jeszcze słońce gdzieś tam do pani wpadnie przez okno.
2: Mam nadzieję, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Pozdrawiamy gorąco, a kolejna zabawa daje słowo już jutro, parę minut po godzinie 16.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

niebiesko-czarni w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jest to jedyny z nielicznych polskich zespołów tamtej epoki, który odniósł sukces za granicą. Koncertowali m.in. w Jugosławii, Finlandii, Belgii, Francji, no i zaśpiewali w tej słynnej paryskiej Olimpii. Dali cudowny koncert, to był rok 1963. A już za moment w Radiu Pogoda, wiecznie żywy to będzie Elvis Presley.

0: autopromocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
22: Została ostatnia reklama.
23: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań, Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.
24: Drogowskaz Radia Pogoda.
25: Dzisiejsze popołudnie dość ładne w centralnej Polsce, natomiast na zachodzie i północnym zachodzie więcej chmur i deszcza, miejscami nawet może zagrzmieć. Najcieplej dziś z kolei na południu do 26 stopni. Na krajowej 62 między Kruszwicą a Brześciem Kujawskim, uwaga, droga została zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Tutaj utrudnienia mogą jeszcze potrwać.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
4: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
25: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Popołudnie spędzają państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Maryla Rodowicz, a także Maria Koterbska ze swoimi słynnymi karuzelami. A na razie 17 na zegarach. Pora na wiadomości.
26: Paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
26: Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
0: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
26: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
3: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
4: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
26: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
5: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
26: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
6: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
7: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
6: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
26: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
16: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
27: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
16: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
26: To oznacza, że ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
28: Pogoda.
26: Nocą na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Nieco cieplej, ale tylko nieco na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam około 16. W większości regionów pochmurno z deszczem, miejscami też burzami. Większe przejaśnienia jedynie na krańcach południowo-wschodnich oraz na północnym zachodzie.
29: Cztery minuty po godzinie 17. Wojtek Babiarczyk, zapraszam Państwa na tą ostatnią godzinę środowego popołudnia. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami spędzimy te ostatnie minuty, a na dobry początek piosenka, która ma w sobie taką pozytywną energię i mam nadzieję, że ta energia przyda się tym z Państwa, którzy na przykład wracają teraz z pracy do domu. Maria Koterbska i Karuzela.

Idealna piosenka do słuchania w podróży. Jeśli są Państwo gdzieś tam na polskich drogach, to życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. Maryla Rodowicz i jadą wozy kolorowe. 12 minut po godzinie 17. Przypominam, drodzy Państwo, że przez całą dobę mogą się Państwo zgłaszać do Klubu Pogodnych Ludzi przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas pod 22 444 40 04. Jeśli się do Państwa później dodzwonimy, no to wręczamy Państwu naszą cudowną legitymację pogodnych ludzi. A w Radiu Pogoda teraz Zbigniew Kurtycz.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

jak serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

0: Ach, to prawdziwy lodołamacz serc. Dionne Warwick w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę być blisko nas.
1: Radio Pogoda.

0: gruźło.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram. Program aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Została ostatnia reklama.
20: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
21: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
2: Reklama.

0: Basia, Zbigniew Wodecki w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na naszym zegarze. 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu nie Basia, ale pani Aleksandra. Dzień dobry, pani Olu.
2: Dzień dobry.
0: Witamy panią bardzo gorąco w Radiu Pogoda. Zgłosiła się pani do naszego klubu Pogodnych Ludzi i napisała pani bardzo ładnie. Jestem pogodnym człowiekiem, bo wierzę, że nawet po trudnym dniu przychodzi lepsze jutro, bo doceniam to, co mam i cieszę się każdą chwilą. Czy wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza.
0: Z tego, co słyszę, rozmawiając z panią, to tak ten uśmiech to pani nie schodzi z twarzy, z tego, co
2: nie,
0: słyszę, tak?
2: W ogóle. Cały czas się uśmiecham.
0: Pani Olu, jak to pani robi, że na przykład w poniedziałek, w taki deszczowy poniedziałek, budzi się pani po weekendzie i co pani robi, że ten uśmiech nadal jest?
2: Staram się nie czekać na wielkie powody do szczęścia. Cieszę się z małych rzeczy, dobrej kawy, muzyki, spotkań z bliskimi i zwykłego uśmiechu od drugiego człowieka.
0: I to niech będzie takie przesłanie od pani Oli na te kolejne dni razem z Radiem Pogoda. Pani Olu, gratuluję bardzo serdecznie, bo już teraz dołącza pani do klubu Pogodnych Ludzi. Już niebawem wręczymy i wypiszemy pani naszą specjalną legitymację. Jeszcze mamy tam parę innych ciekawych rzeczy dla pani. Pani Olu, w takim razie uśmiechu, jeszcze raz uśmiechu życzę i przyjemnego popołudnia i wieczoru z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a jeśli chcą państwo dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, to mogą to państwo zrobić przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc pod 22 444 4004. To teraz Only You.

Urszula Sipińska, Muzyk, Muzyk. To są najpiękniejsze melodie w środowe. Późno już popołudnie, za 22 minuty będzie 18, a po godzinie 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Na dziś spotkanie z aktorką, która zagrała choćby w takich filmach jak Panna z mokrą głową, Awantura o Basie, Nic śmiesznego, Złoto dezerterów, Listy miłosne. No i gra do dziś także w kultowym polskim serialu Klan, no i gra tam Czesie. No i chyba wszystko już jasne. Anna Powierza będzie gościem Alei Sław Tamary Pawlik-Lipskiej po godzinie 18 na to cudowne wieczorne spotkanie z artystką. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. A jeszcze przed 18 u nas Hanna Banaszak, a także Ewa Demarczyk.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Środowe popołudnie, pogodne w wielu regionach, zwłaszcza w centrum, na zachodzie deszczowe i pochmurne. Jutro dla odmiany w zachodniej Polsce większe przejaśnienia, a deszcz na południowym wschodzie i to nie tylko przelotny. Na termometrach jutro od 16 do 21 stopni. Na S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek zderzenie czterech osobowych i tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Łodzi.

0: Cześć, tu Marta Żmuda-Trzebiatowska. Samych pogodnych dni dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zas.

0: A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz, spokojnie do mnie chodź. Ja się boję.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Nie było ciebie tyle lat.
4: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Tomek!
16: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
17: została ostatnia reklama.
20: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
21: Reklama.
22: O 18 w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław.
23: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informacje, gdyby ktoś go zauważył.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
23: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
24: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
23: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
25: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
23: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
26: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
27: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
28: I jak brzmiał ten komunikat?
27: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
28: Potem do autobusu.
29: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
23: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
30: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu grupy B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie. Kończący sezon tenisowy turniej kobiet WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, gdzie grają na co dzień koszykarze Hornets.
31: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Pogoda.
23: Jutro pogoda w kratkę. Chmur nie zabraknie, ale miejscami pokaże się też słońce. Od czasu do czasu popada, a na Pomorzu burze. Temperatura od 16 do 19 stopni. Cieplej na południowym wschodzie Polski. Tu około 20.
31: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie aktorka Anna Powierza. Możecie panią Anię zobaczyć w najnowszym serialu Zajazd. Dołączyła do obsady drugiego sezonu właśnie tej produkcji. Ale będziemy oczywiście też rozmawiać o pewnej kultowej postaci, w którą wciela się Anna Powierza, czyli o postaci Czesi z klanu. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze trzygodzinne spotkanie.

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

kochanym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Włączyć telefon, czy nie będzie przeszkadzał? Dobra, mam wyłączony, żartuję. No dobra, głównie żarty, no lecimy.
2: To teraz już powiem, że już było w zapisie. Nagrało się. Wszyscy będą wiedzieli.
1: Wyjdzie prawda na jaw, jaka jestem naprawdę. O nie, to musi teraz zostać skasowane. Więc zaczniemy jeszcze raz. Dzień dobry, Ania Powierza.
2: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy drugim mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska. Już Państwo usłyszeli, kto jest dzisiaj moim gościem. Bardzo mi miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie.
1: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za to zaproszenie i teraz jestem nawet już troszkę speszona po tym wejściu, więc może Pani mnie pytać o naprawdę najgorsze rzeczy. Gorzej nie będzie.
2: Najgorsze rzeczy, ale to ja bym chciała zacząć od tych przyjemnych.
1: Dobra.
2: No bo wiem, że tutaj dotarła Pani do nas z planu zdjęciowego.
1: Tak.
2: Domyślam się, że mówimy tu o serialu Zajazd.
1: Akurat wyjątkowo nie. Niezręczna sytuacja. Zajazd już, żeśmy zdążyli cały nakręcić. Teraz tylko czekamy w nerwach na emisję. No i na najważniejszą rzecz dla aktora, czyli reakcję widzów i publiczności. Więc to jest taki, jeżeli chodzi o czas przedpremierowy, czas najgorszy, bo strasznie wtedy mnie akurat osobiście dopada trema i myślę sobie, o Boże, może mogłam to inaczej zagrać, a może moją bohaterkę mogłam inaczej poprowadzić, a może Alina powinna być inna niż mi się wydawało, że powinna być, więc to jest czas takich mega wątpliwości.
2: No ale też słyszałam, że ta Alina, w którą pani się wciela w serialu, no to jednak jest postać pani bardzo bliska.
1: To jest postać,
2: charakterologicznie,
1: którą polubiłam od pierwszego momentu, kiedy przeczytałam scenariusz, ponieważ jest totalnym freakiem. Jest artystką, pozwala sobie na dużo więcej niż ludzie na przykład byliby gotowi przyznać i sobie pozwalać. Jest absolutnie kobietą wyzwoloną. To mi nawet imponowało, bo ja osobiście chyba aż tak wyzwolona nie jestem i tak pewna siebie nie jestem. Tego też Alinie zazdrościłam. Mhm. Natomiast ona nie jest konwencjonalna i ona żyje po prostu na swoich własnych zasadach i to w niej jest naprawdę super. Charakterologicznie powiem tak, że ja bym chciała bardziej być taka jak Alina. Mhm. I jeżeli miałabym dorosnąć kiedyś w życiu, no to i się zestarzyć, to właśnie tak jak ona.
2: O postaci Aliny w serialu Zajazd jeszcze chwilę dzisiaj porozmawiamy. Anna Powierza jest moim i Państwa gościem. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią, patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
2: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Została ostatnia reklama.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dołącza pani w drugim sezonie serialu do obsady. I jak to jest? Oglądała pani pierwszy sezon?
2: Oczywiście, że tak. No i tak, jak się dołącza do ekipy, zwłaszcza tak już zgranej i na planie wiedzącej, jak ma to wszystko wyglądać, no to z jednej strony jest i fajnie, i niefajnie. Mhm. Fajnie, bo aktorzy, którzy już tam grali, fantastycznie tych nowych, czyli mnie, prowadzą. Mhm. I to jest już trochę tak, że ja nie muszę się zastanawiać, jaka jest konwencja serialu, jak to grać, na co sobie mogę, czy nie mogę pozwolić, bo po prostu obserwuję ich. Ale z drugiej strony wejście w tak jednak zgraną i fajną ekipę, no też dla mnie było trochę stresujące, czy się tam odnajdę, czy nawiążę z nimi wspólny język, czy w tych właśnie warunkach, które już są określone, ja będę umiała i się pokazać, i tą moją Alinkę pokazać, natomiast no mam nadzieję, że dobra atmosfera, która była na planie, a była, będzie też widoczna na ekranie i że widz to odczuje, no bo naprawdę było tam wspaniale.
1: Mhm. Gdy dostała pani te propozycje, powiedziała pani, że scenariusz się pani spodobał, ale to jest tak, że jak aktor dostaje propozycję, to jest jakaś od razu chemia na przykład między nim a postacią, czy jednak wymaga to zastanowienia, że a może przyjmę, a może nie przyjmę?
2: To znaczy umówmy się, realia chyba są takie, że nie są w moim wypadku, no nie dostajesz tak dużo propozycji, ról, żeby jakoś tak specjalnie wybrzydzać i grymasić, więc to chyba nie jest ten case, ale jednak bywa tak, że na przykład bywa ciężko i naprawdę na przykład zastanawiam się, czy dam radę, czy to dźwignę, czy to jest na pewno dla mnie, czy to jest odpowiednie gdzieś tam wizerunkowo, no są takie wątpliwości, no to przy Alinie nie miałam obaw żadnych i od razu się cieszyłam i już się zastanawiałam, co ja mogę w niej, jakby co, jak ja mogę ją pokazać. Mhm. Więc tutaj było naprawdę ta chemia między mną a nią nastąpiła od razu. Nie ze wszystkimi postaciami, mam takie flow od samego początku, niektóre w ogóle jakby stają mi wbrew i idą na bakier i nie wszystkie czuję. I czasami zdarza się, że nie będzie mi dobrze do końca, bo ja mam swoją wizję, postać w scenariuszu robi zupełnie co innego, a jeszcze dochodzi do tego na przykład reżyser, który wszystko jeszcze bardziej komplikuje, nie? Mhm. Tak tutaj wszystko się naprawdę fajnie zgrało.
1: Serialowa Alina w Zajeździe, czyli w rzeczywistości Anna Powierza, dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka muzycznych chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Debeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
13: Gdzie ty mnie prowadzisz?
12: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Została ostatnia reklama.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Wieczór z deszczowymi chmurami w zachodniej Polsce. Jutro z kolei na zachodzie będzie się przejaśniać, a deszczu, i to nie tylko przelotnego, można się spodziewać we wschodniej Polsce. Na Krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską utrudnienia po zderzeniu trzech osobówek na jezdni w stronę Poznania. Jedźcie ostrożnie.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak było z Czesią Sklaną? Czy tam też od razu nastąpiło flow?
2: No właśnie nie. Bo przy Czesi byłam bardzo mocno spanikowana, jak to zrobić i co z nią zrobić. I przysięgam niestety bez bicia, że do momentu wejścia na plan miałam panikę w głowie i nie wiedziałam, jak mam ją zagrać. I dosłownie w momencie, kiedy stanęłam na planie i padło hasło akcja, na mnie spłynęło objawienie i zaczęłam ją grać tak, jak gram ją do tej pory. Natomiast tam nie było tej chemii, nie było tego fajnego flow. Była to dla mnie obca osoba, o której kompletnie nie miałam pojęcia i byłam mocno przerażona, że taką rolę będzie mi grać. To była pierwsza moja rola charakterystyczna, więc w ogóle tam nie wiedziałam, jak ją ugryźć, co zrobi. No bo to było wtedy akurat straszne, ten początek był. No.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, no bo jakby jak tylko pani zaczęła być Czesią w Klanie, no to w ogóle miałam wrażenie, że to jest jakieś objawienie, że to jest taka postać, której nie było do tej pory.
2: No ja ją wtedy serialu przysięgam, ale ja ją poczułam w ostatniej chwili, więc do tego hasła akcja, kiedy padły już pierwsze komendy, ja byłam w totalnej, absolutnej panice, bo robiłam oczywiście dobrą minę do złej gry i udawałam, że wszystko jest ekstra, ale siedząc jeszcze, pamiętam, charakteryzacji, kiedy mi kręciły dziewczyny włosy, kiedy robiły mi taki make-up, jak robiły, kiedy już miałam na sobie te czesiowe, dość, no, takie charakterystyczne ubranie, kompletnie nie w moim stylu, i ja patrzyłam na to w panice na zasadzie, Boże drogi, totalnie tego nie czuję, to w ogóle nie jest ten case, który ja bym chciała grać, być i tak dalej, więc to było straszne wtedy, tak, to ten początek pamiętam. I te pierwsze w ogóle jeszcze sceny, te pierwsze dni zdjęciowe, to było takie, o Boże, czy ja tu na pewno jestem w dobrym miejscu.
1: Ale jednak ta postać tyle lat jest w serialu.
2: Tak, to prawda. Czesia się sprawiła. No, Czesia mi się udała, za co jestem bardzo wdzięczna. Nie wiem, Panu Bogu chyba, skoro mi przesłał to objawienie, ale i scenarzystom za zaufanie i za to, że tak naprawdę jakby dobrze mi z nią jest do tej pory.
1: W tym sezonie Klanu, rozumiem, Czesia też powróci.
2: No właśnie, wracam z serialu Klan, znaczy wracam właśnie, przyjeżdżam z planu tutaj do was, do pani, do państwa z Klanu, tak, i już gramy najnowsze odcinki i będzie tam też się działo.
1: No a ten sezon to 30. jubileuszowy sezon Klanu. Będziemy jeszcze o tym serialu w naszym programie i dzisiejszym, i w kolejnych programach rozmawiać. Nie zdradzę na razie państwu, kto niebawem będzie gościem Alei Sław, ale przypominam, że dzisiaj gościmy Annę Powierzę. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Zgłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek lub

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Mnie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: wcale nie.
1: To bez miłości wart jest siebie. To
2: tak jak... Autopromocja.
3: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Jest 19 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego spotkania w ramach Alei Sław.
8: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
9: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
10: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
9: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
11: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
9: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
8: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
12: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
8: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Błażej Kulesza, zapraszam. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. To spotkanie zacznie się punktualnie o 21:00. Włodarze Formuły 1 odsłonili kalendarz na przyszły rok. Znalazły się w nim aż 24 wyścigi. Rywalizacja zacznie się w połowie marca w Bahrajnie, a zakończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą punktowane sprinty, które cieszą się sporą popularnością wśród kibiców.
1: Pogoda.
8: Przed nami dość chłodny i deszczowy czwartek, choć przejaśnień też nie zabraknie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie może padać ciągle. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, choć akurat na południowym wschodzie właśnie odrobinę cieplej, do 20.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Przypominam, że trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktorka Anna Powierza. Ale tak naprawdę nie tylko aktorka, bo także czasami pisarka. O tych właśnie książkach Anny Powierzy będziemy jeszcze dzisiaj w programie rozmawiać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: roli w teatrze. No nie miałam ustawionego głosu, bo skończyłam jako pierwsze studia filozofię, a nie aktorstwo. Ale tu, w tym momencie, już umiałam sobie sama ustawić głos, bo byłam już i skończyłam tą logopedię. W związku z tym tak sobie pomyślałam, że jest ekstra. Inni ludzie idą na studia aktorskie i tam mają zajęcia z logopedią. Ja, żeby sobie ustawić głos, muszę skończyć logopedię, tak?
1: Ale zdarzyło ci się pracować stricte jako logopeda?
0: Tak, zdarzyło mi się pracować i do tej pory mam zajęcia. No ja sobie wyobrażałam, że będę pracować z dzieciakami i nawet próbowałam się zatrudnić w szkole albo w przedszkolu, żeby z tymi dzieciakami pracować, ale no nikt mnie nie chciał zatrudnić, bo wszyscy mówili, ale pani Aniu, no pani jest aktorką, zaraz pani dostanie rolę i pani tutaj odejdzie z naszego przedszkola. I ja mówiłam, nie, nieprawda, ja już porzuciłam te aktorstwo, ja chcę mieć normalną pracę, chcę u was pracować. No nie, pani jednak jest aktorką, nie. I mnie nie zatrudniali. Natomiast zgłasza się do mnie dużo dorosłych, którzy chcą poprawić to, jak mówią. Zgłaszają się do mnie młodzi ludzie, którzy chcą zdać na aktorstwo, a mają problemy z wymową, więc pracuję nie z dzieciakami, a z dorosłymi. To jest trochę inna praca, ale też daje dużą frajdę i dużą satysfakcję.
1: No, też tak myślę sobie o tym, że tutaj z jednej strony mówisz, że tak, bo to było po to, żeby nie być aktorką, no a jednak powiązania duże są i tak jak sama mówisz, no ta logopedia też ci pomogła w aktorstwie.
0: Tak, to prawda, oczywiście, że tak.
1: Czyli jednak w podświadomości to aktorstwo cały czas tam było.
0: No tak, chociaż ja w założeniach to właśnie widziałam siebie siedzącą na tych zajęciach z dziećmi w szkole jakiejś albo przedszkolu i bawiącą się klockami z dziećmi, żeby im pomóc. Czy tam z jakimiś obrazeczkami, a nie z tym, że bo to może w takim razie, jak kiedyś ktoś mnie zatrudni w teatrze, to ja będę już mogła sobie ustawić głos. No, inaczej to sobie wyobrażałam, inaczej wyszło, ale nie będę się kłócić, wyszło bardzo dobrze.
1: Zdradzisz nam jeszcze, jakie inne pomysły zamiast aktorstwa miałaś na życie?
0: No właśnie, chciałam pójść na pedagogikę, żeby pracować z dziećmi, bo nagle się okazało, że lubię dzieci, o czym nie wiedziałam, zanim nie urodziłam własnego dziecka. Nie miałam o tym specjalnego pojęcia. Również pracowałam w mediach jako dziennikarz i robiłam wywiady i potem je pisałam do prasy, no bo lubiłam pisać. Zawsze to wiedziałam, że to jest coś, co ja bym chciała robić. No ale no właśnie, nie zostałam dziennikarzem pełnoetatowym, nie zostałam logopedą pełnoetatowym, nikt mnie nie zatrudnił w żadnym ośrodku kultury ani w szkole, żebym się z tymi dziećmi w jakikolwiek sposób zajmowała. No, skończyłam też filozofię, również nikt nie chciał mnie do pracy jako filozof, więc zostałam jednak aktorką.
1: No, brzmi po prostu jak kara.
0: No, brzmi jak zmarnowane życie w każdym innym zawodzie. No, pracowałam w sklepie, pracowałam w knajpie. Nigdzie nie zagrzałam miejsca na dłużej, poza aktorstwem.
1: No, ale to też myślę sobie o tym, że właśnie mówisz, że na przykład przedszkola nie chciały, żebyś pracowała u nich jako logopedka, no bo masz znaną buzię, jesteś aktorką. Wydawać by się mogło, że to powinno zadziałać w zupełnie drugą stronę.
0: Też mi się tak wydawało, dlatego szłam na rozmowę na pewniaka szłam i to nawet do takich, nie wiem, ekskluzywnych przedszkoli czy placówek, nie publicznych, tylko prywatnych, myśląc sobie, może to będzie dodatkowy walor. Natomiast no niestety dyrektorzy tych miejsc mówili im, pani Aniu, no ale przecież pani dostanie rolę i co wtedy? Ja mówię, nie dostanę, nie chodzę na żadne castingi, nie mam agenta. Boży świat o mnie zapomniał, no bo ważyłam wtedy te ponad 100 kilo. I to był naprawdę dla mnie dramatyczny moment, bo jednak ludzie mnie nie rozpoznawali. Jak zniknęłam z mediów, kiedy zaszłam zaraz w ciążę i zniknęłam z show biznesu, nie pokazywałam się w mediach, no miałam rozmiar chyba 36, byłam filigranową blondyneczką, a wrócił hipopotam, nie? Więc ludzie, jak mnie widzieli na ulicy, nikt nie kojarzył, że ja to ja, co z jednej strony było dla mnie straszne, bo miałam wrażenie, że te już ileś, no ze 20 lat pracy właśnie wyrzuciłam do kosza na śmieci, bo cały mój jakby dorobek no, opierał się na tym wizerunku i rozpoznawalności, ale chyba jeszcze gorzej było, jak ktoś jednak w tych moich rysach się dopatrzył mojej osoby, bo wtedy widziałam takie, o Jezu, dziewczyna, coś ty z siebie zrobiła i to było chyba jeszcze gorsze, więc to było naprawdę straszny czas w moim życiu, no ale niestety również straszny, bo nikt mnie nie chciał zatrudnić w żadnym innym zawodzie.
1: Gościem Alejsław jest Anna Powierza. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Chciałabym wrócić jeszcze do wydarzeń sprzed 30 lat.
2: Aha.
1: Czyli do Panny Nikt. Czy wtedy miałaś wrażenie, że ta twoja popularność, ona była duża po tym filmie?
2: Nie była duża jeszcze, absolutnie nie. Nie czułam wtedy, że jestem popularna. No może trochę w środowisku, ale umówmy się, jakby chyba filmy fabularne nigdy nie miały w Polsce takiej nośności jak seriale, bo okay. Ja popularność dopiero poczułam, kiedy zaczęłam występować w Klanie. Wtedy nagle szłam do warzywniaka i pani w warzywniaku mówiła, to pani, po pannie nikt. Ja bardzo oczywiście łaknęłam wtedy tej popularności. Mi się wydawało, że ja Pana Boga złapałam za nogi. Wychodziłam na ulicę mówiąc, hello, to ja zagram u Wajdy, a świat mówił, who are you? W ogóle kim jesteś i w ogóle co tu robisz? Nie wiem, stań na swoim miejscu w kolejce i się tam nie wychylaj. Więc nie, absolutnie nie. To nie był czas ani fejmu, ani popularności, ani jakiejś tam wielkiej sławy. To był czas, kiedy mnie nauczyciele tępili w szkole, bo dużo opuściła mnie, więc nie.
1: Ale nie byli wyrozumiali, że jednak opuściłaś dla Wajdy?
2: Myślę, że to ich jeszcze tylko bardziej rozjuszyło, że ja się tu będę uważać za kogoś tam, nie wiem, większego, więc miałam w szkole tylko i wyłącznie problemy, same jedynki od góry do dołu, zagrożenia i z trudem wielkim przeszłam z jednej do następnej klasy, więc akurat to mi nie posłużyło. Był jeszcze nauczyciel matematyki, który mi wręcz mówił, o, zagrała u Wajdy, no to zobaczymy, jak tu ona teraz potrafi rozwiązać zadanie, i pytał mnie na przykład na jedynkę, żeby tylko mnie, no nie wiem, upokorzyć przed całą klasą i żeby mnie zdała. No mam traumę matematyczną do tej pory, bo pytał mnie na każdej lekcji i naprawdę chciał mi wstawiać jedynki, żeby mnie zdała. No nie byłam jakimś szczególnym orłem z matematyki, ale wtedy pomogła mi moja kochana przyjaciółka, która pomagała mi rozwiązywać zadania i uczyła mnie tej matematyki. I mimo tego, że mi się już lasował mózg, tak strasznie bałam się tego nauczyciela przed tablicą, no to jednak te zadania rozwiązywałam i on z lekcji na lekcję mówił, no tym razem ci nie postawię jedynki, ale też nie to, że stawiał mi inną ocenę. Nie, nie, nie. Następnego dnia wzywał mnie do kolejnego zadania, bo może tym razem nie rozwiążę i on mi postawi tą jedynkę. No nie udało mu się zdałam, ale wtedy kleiłam w duchu to, że zagrałam u tego Wajdy, bo to nie poprawiło mojej sytuacji.
1: A tak z perspektywy czasu, to dobrze, że zagrałaś u Wajdy?
2: Nie, no oczywiście, że tak. Było to dla mnie fantastycznym doświadczeniem, no dotknięcia czegoś, co myślę nie zdarza się każdemu człowiekowi. Oczywiście teraz sobie myślę z perspektywy lat, że byłam totalnie niedoświadczoną osobą, a co dopiero aktorką, że z tego spotkania mogłabym, gdybym była bardziej dojrzała, wyciągnąć dużo więcej, więc mam w sobie taki trochę żal, że to było trochę za wcześnie, ale z drugiej strony potem sobie myślę, ej, ciesz się, że w ogóle miałaś szansę stanąć u boku takiego reżysera i on ci na tyle zaufał, że cię wybrał do swojego filmu, więc, więc nie, no z perspektywy lat myślę sobie, że miałam szczęście przeogromne.
1: Ale czy wtedy, no bo wiadomo, jak jest się jednak trochę podlotkiem, to nie wyciąga się wniosków, jak ktoś starszy mówi, tak? Albo czasami mądrzejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie, że tak trochę funkcjonuje młodzież, że tak dobra, niech sobie pogada, nie? Czy na przykład masz coś takiego, że zostały ci pewne rady, które dawał Andrzej Wajda, albo jakieś takie rzeczy, które już wtedy stwierdziłaś, że to rzeczywiście jest ważne w świecie aktorskim?
2: Wiesz co, wtedy mnie, ja byłam nastawiona, idąc na plan do Andrzeja Wajdy, byłam nastawiona na to, że będzie mnie traktował tak jak każdy wcześniejszy reżyser, czyli będzie mi mówił, co mam robić, a moim zadaniem będzie grzecznie wykonywać jego polecenia. A nagle tam na planie okazało się, że Andrzej nas zawołał, pan Andrzej, przepraszam, nie mówiłam tego, Andrzej, i mówi do nas, dziewczyny, ja wiem, że wy macie lat tyle, ile macie, a ale ja będę do was podchodził jak do osób dorosłych i ja od was też poczekuję tego, że będziecie, no nie wiem, zachowywać się dojrzale i dorośle, a w jego wydaniu polegało to na tym, że on z nami rozmawiał i on słuchał tego, co my mamy do powiedzenia. On nie chciał być dla nas jakimś profesorem, który nam właśnie tutaj mówi światłe rady. On omawiał z nami nasze sceny, on chciał wiedzieć, jak my to czujemy, jak my to widzimy, jak my byśmy to zagrały. Potem na raz oczywiście dawał jakieś korekty, coś mówił, że wolałby tak albo wolałby inaczej, ale obdarował nas ogromnym zaufaniem. I tak jak pamiętam jeszcze, to on w taki sposób podchodził do każdego członka ekipy. I to chyba powodowało, że każdy chciał zapracować na to zaufanie i oddawał mu wszystko, co miał najlepszego. I wtedy pomyślałam sobie, że jego geniusz polega na tym, że on słucha ludzi. On nie uważa się za najmądrzejszego na świecie, ale on potrafi wydobyć z każdego z nas to, co my mamy najlepsze i na tym właśnie polega jego geniusz. On się nie boi tego, że ktoś mu powie, źle myślisz, albo to powinno być inaczej. I on był na to otwarty. I do tej pory mam takie wrażenie, że im kto ma mniej pojęcia w tej branży, w której jest i w której pracuje, tym bardziej się wymądrza, a naprawdę mądre osoby słuchają. I owszem, dają jakieś uwagi wtedy, kiedy jest to konieczne, ale nie muszą wcale leczyć swojego ego jakimiś przemówieniami i do tej pory myślę sobie, że to jest ogromna lekcja, którą dostałam wtedy.
1: Jak znalazłaś się w Pannie Nikt?
2: No, zostałam zaproszona na casting. Natomiast znalazłam się na tym castingu, myślę, że dlatego, że kilka lat wcześniej były ogromne na całą Polskę castingi robione przez Kazimierza Tarnasa do filmu Panna z mokrą głową. I jeździła ekipa po całej Polsce castingując dziewczynki. Ja oczywiście nie miałam wtedy pomysłu, żeby zostać aktorką. No, byłam chorobliwie nieśmiała. I na siebie miałam raczej taki pomysł, że pewnie zostanę weterynarzem, no bo kochałam zwierzęta i na pewno z nimi chciałam pracować w przyszłości. Ale miałam w szkole podstawowej zupełnie amatorski teatrzyk. Po prostu bawiłyśmy się z koleżankami w teatrzyk i bawiłyśmy się, że wystawiamy różne sztuki. Na tyle nam to fajnie szło, że raz nas pani zaprosiła, a to na lekcji pokażcie jakąś tam sztukę, a to może na apelu, bo wtedy jeszcze dzieci miały apele. I tak nam ta zabawa jakoś się spodobała, że to robiłyśmy, aż do naszej szkoły zapisała dziecko Maria Ciunelis i wtedy razem z nią, pod jej już opieką, taką zupełnie profesjonalną, nadal to była zabawa, wystawiłyśmy jakieś przedstawienie na święto szkoły i to ona tak naprawdę wiedziała o tych castingach i powiedziała, a dziewczynki, jak wam tam świetnie idzie, to może chcecie tam właśnie, nie wiem, pójść na prawdziwy casting i zobaczyć, jak to tam jest naprawdę na castingu. Oczywiście, że żeśmy poszły z ciekawości, jak wygląda prawdziwy casting. Natomiast nie wiem, jak dziewczynki, no ale raczej chyba nie miałyśmy nadziei na to, że coś tam zagramy. Chciałyśmy po prostu, no nie wiem, spędzić fajny dzień, zobaczyć jak to jest.
1: Do tej opowieści jeszcze wrócimy. Nie kończymy naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław, a dzisiaj gościem mojego programu jest Anna Powierza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
18: 8,11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
22: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Anna Powierza. Przed przerwą rozmawiałyśmy o jej roli w filmie Andrzeja Wajdy Panna Nikt.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy po tym filmie posypały się kolejne propozycje castingów, ról?
2: Ależ oczywiście, że nie, no bo właśnie tak to bywa w tym zawodzie. Można coś zrobić takiego niby niebywałego, gdzie wydawałoby się, że się dostanie nagrodę albo zagrał jakiegoś reżysera i wtedy posypią się propozycje, a wtedy na przykład następują 2 lata kompletnej ciszy. I tak było u mnie chyba po Pannie Nikt. Przez kilka lat żywy duch się nie odezwał i ja już byłam święcie przekonana, że no właśnie moja przygoda z aktorstwem się skończyła. Skończyłam też liceum i dokonałam jedynej mądrej, podjęłam jedyną mądrą, tak mi się wtedy wydawało, decyzję, że poszłam na zupełnie inne studia, żeby zdobyć prawdziwą pracę. I w momencie, kiedy już byłam na najlepszej drodze, żeby te studia skończyć i pójść właśnie do jakiejś prawdziwej pracy, nagle dostałam propozycję z Klanu i stałam się Czesią, gdzie też myślałam sobie, o świetnie, dorobię tam na podręczniki albo na coś i to też z założenia był epizod, który miał być przez 3 czy 4 odcinki i ciągnie się do tej pory, nie? Więc to akurat nie ma tutaj nic z przewidywalności i nie w żadnym ani jednym momencie nie można być pewnym, że teraz to ja już robię karierę i teraz to już będę grać i teraz to już naprawdę jestem aktorką.
0: No ale to w takim razie przychodzi mi do głowy takie pytanie, to jak sobie ułożyć życie, jeżeli to jest takie właśnie nieprzewidywalne? No bo to jednak jest twoja praca, to jest twoje źródło utrzymania, tak?
2: Właśnie, wiesz, co to mi dało do myślenia, jak jakiś czas temu brałam udział w castingu, próbowałam znowu wrócić do tego show biznesu właśnie po tym, kiedy urodziłam dziecko, jeszcze nie wyglądałam wcale dobrze, czułam się fatalnie, byłam cały czas gruba i nie byłam w swoim ciele, ale pomyślałam sobie, no wrócę do tych castingów i... Nie, castingi to nie jest środowisko moje. W ogóle podziwiam ludzi, którzy mnie zatrudniają po castingach, bo według mnie zawsze wypadam fatalnie. I wtedy pamiętam, siedziałam, przepuszczałam wszystkie kolejne osoby przed siebie, bo strasznie nie chciałam tam wejść, no bo bardzo... Wtedy mam tak ogromną tremę, że paraliżuje mnie stres. I wtedy przysiadł się do mnie chłopak, młody aktor i tak mówi, a ty co robisz w życiu? Więc ja tak, no jestem aktorką. On mówi, no ale jak to aktorką jesteś, ale utrzymujesz się z tego? I ja wtedy pomyślałam sobie, kurczę, no tak, utrzymuję się z tego, więc mu powiedziałam, no tak. I pamiętam, że on powiedział, wow, ale ekstra, więc to nie jest takie znowu oczywiste, że się utrzymasz z bycia aktorem. No możesz bywać aktorem, ale jednak często, gęsto, coraz częściej ktoś ma własną knajpę, ktoś pracuje w nieruchomościach, ktoś pracuje w zupełnie jeszcze innej branży, a od czasu do czasu udaje mu się bywać aktorem i wejść na plan. To jest chyba takie najczęstsze po tym, kiedy się, nie wiem, zrobi szkołę, skończy studia i chce pracować w tym zawodzie, to trzeba mieć jakąś drugą nogę, żeby to działało. No mi się udaje, tfu, dziękuję ci, panie i wszyscy widzowie, którzy mnie oglądacie, utrzymywać. I to jest ogromny sukces mój, z tego się bardzo cieszę.
0: Mam też tu na myśli takie, wiesz, no jakby codzienne rzeczy, no wiadomo, dziecko chodzi do szkoły, partner też ma jakieś zajęcia, różne rzeczy się dzieją wokół, tak? No i raptem, nie wiem, dzisiaj masz plan i na przykład on trwa od tej do tej godziny, a potem na przykład nie wiesz, czy za 2 miesiące będziesz od 8 do 20, tak. Czy... 400 kilometrów dalej.
2: Tak, to prawda, ale nie pytaj mnie, jak to działa, jak sobie można ułożyć życie, bo ja mam wrażenie, odkąd jestem aktorką, czyli od tego 14 roku życia, że to jest jakaś jazda bez trzymanki. I czasem ktoś mnie pyta na przykład, co będzie jutro, a ja mówię, czy tam za tydzień, ja mówię, Boże, za tydzień nie mam bladego pojęcia, bo ja z trudem ogarniam dzień następny i czasami tak jak właśnie dzisiaj miałam pójść na plan o 8 rano, skończyć o 11, spokojnie przyjechać do ciebie na 15, a o 15:10 wybiegłam z planu, błagając cię w duchu o wybaczenie i o to, żebyś jeszcze czekała i zechciała się ze mną spotkać. No i tak wygląda moje życie, więc ja nie wiem, jakim cudem to się udaje spiąć, nie wiem, zaplanować, regularnie wysyłać jeszcze dziecko na angielski i robić inne rzeczy. Nie wiem, jakoś to działa, ale nie pytaj mnie jak, bo ja wiem, co będę robić dziś do końca dnia i jutro i dalej w ogóle kompletnie nie myślę, co będzie. No coś tam będzie, będzie, ale nie mam zamiaru się tym stresować, bo jak zacznę myśleć o tym, jak to wszystko poukładać, jak zgrać ten angielski dziecka, jak pójść z psem do weterynarza, jeszcze może się umówić do dentysty, kiedy idę na plan, myśląc, że idę tam na 3 godziny, a siedzę 12. Nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba mieć chyba dużo cierpliwości i lubić dawać się zaskakiwać w życiu. Ja nie lubię. Jednak jestem autystyczna, lubiłabym mieć wszystko równo poukładane.
0: 8:16.
2: Tak, 8:16. No ale nikt mnie nie chciał zatrudnić i jest jak jest.
0: A jeśli twoje dziecko powie, że mamo, chce być aktorką?
2: Wiesz co, no będę starała się jej jakoś pomóc w tym, chociaż mi się marzy, żeby została, nie wiem, stomatologiem albo protetykiem, bo wydaje mi się to naprawdę taką świetną, stabilną pracą. Miałaby swój gabinet i wiedziałaby, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, nawet za 2 lata.
0: Nie oszukujmy się, też wypłata by się bardzo zgadzała.
2: Oj tak, oczywiście, nie? Bo tutaj w aktorstwie też bywa różnie, nie? Jakby nie do końca umiem planować przyszłość, w sensie możesz mieć fantastyczną wypłatę i świetnie zarobić w jakiejś produkcji, ale potem właśnie 2 kolejne lata nie mieć żadnych propozycji pracy i wtedy nagle się okazuje, że ten dochód nie jest tak atrakcyjny, jak ci się te 2 lata wcześniej wydawało, więc bardzo marzę, żeby została stomatologiem. Czasem jej podsuwam takie myśli, ale na razie chyba nie ma skonkretyzowanych planów, więc nie wiem. No jeżeli będzie chciała zostać aktorką, to zostanie tą aktorką. Będę starała się jej w tym pomóc jak najbardziej będę potrafiła. No bo z drugiej strony, z ręką na sercu muszę powiedzieć, że nie ma chyba fajniejszego zawodu i nie ma, nie wyobrażam sobie większej satysfakcji z pracy niż kiedy kłaniam się na koniec spektaklu i dostaję brawka i ludzie po prostu bardzo potrafią docenić wtedy to, co im pokazałam. No to jest taki moment w życiu, którego nie wiem, czy stomatolog ma aż tak wielką satysfakcję w momencie, kiedy mu pacjent wstaje z fotela i nawet jest wdzięczny za tę robotę, ale nie sądzę, że to da się porównać.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty mówiłaś też, rozmawiamy też zresztą przez dłuższy czas o tym, że no, ten zawód aktora, to tak próbowałaś to odsunąć i tak dalej, ale miałaś taki moment w dzieciństwie, że sobie powiedziałaś, że chcesz być aktorką?
2: Nigdy. Nigdy. Ja byłam chorobliwie nieśmiała.
1: No właśnie, bo też to wspomniałaś i to mnie tak zastanowiło,
2: nie,
1: ale...
2: Ja miałam problem, żeby się odezwać do kogoś na ulicy. Jak moi rodzice starali się mi dawać takie zadania, żebym się nauczyła rozmawiać z ludźmi, to mnie na przykład wysyłali do kiosku po gazetę i ja stałam tam przed tym kioskiem i płakałam, bo nie byłam w stanie się odezwać do pani, którą znałam, bo ona w tym kiosku pracowała całe lata i była strasznie miła dla mnie i sympatyczna i czasem mi dawała, nie wiem, lizaka i cukierka. Ale fakt, że muszę do niej się sama odezwać, był dla mnie traumatyczny. No, mam taką historię, do której się być może nie powinnam przyznawać, ale pani w pierwszej klasie nie chciała mi dać przepustki, żebym zdała do drugiej, bo powiedziała mojej mamie, że jestem niedorozwojem umysłowym i po prostu no, nie dam rady sobie w drugiej klasie, no bo ja nie byłam w stanie odpowiadać na pytania. Tak strasznie się wstydziłam, żeby na forum klasy wstać i odpowiedzieć pani na pytanie, które ona mi zadała, czy nawet siedzieć w ławce i odpowiedzieć. Ja się nie byłam w stanie odezwać, więc gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że byłabym aktorką, to bym się popukała w czoło, bo jak mama moja jeszcze w przedszkolu na przykład prosiła panie, żeby mnie tam do jakiegoś właśnie przedstawienia albo do śpiewania piosenki wzięły, żebym tam właśnie nabrała może trochę odwagi, to wszystkie dzieci stały i śpiewały, a ja stałam i płakałam, no bo tak strasznie mi było źle przed tą publicznością, wszyscy się na mnie gapią, więc to jest naprawdę chichot losu, że ja jestem tą aktorką i to jeszcze przy tym, kiedy naprawdę nic innego nie robiłam latami, tylko starałam się nią nie być.
1: Chciałam cię zapytać jeszcze o twoje dredy.
2: O Jezu, kocham, kocham dredy, naprawdę.
1: Ale dlatego też o to pytam, ponieważ obserwuję twoje media społecznościowe, no i tak patrzę, raz masz dredy, raz ich nie masz i ja w końcu nie wiem, czy te dredy można tak doczepić i zdjąć?
2: Czy można doczepić i zdjąć, tak, bo gdybym nie była aktorką, gdyby ktoś mnie zatrudnił w tej szkole albo w tym przedszkolu, albo w jakimśkolwiek innym miejscu, gdzie chciałam zdobyć zatrudnienie, no to pewnie bym sobie siedziała w tych dredach szczęśliwa i zadowolona, że nie muszę się czesać i moje włosy zawsze wyglądają idealnie, no bo mam te dredy i no one są na tyle świetne, że nieważne, czy wstaniesz z łóżka 5 minut temu, czy je zwiążesz, czy rozpuścisz, zawsze wyglądają wow. Moje włosy wyglądają wow, tylko jak ktoś, tak jak teraz godzinę nad nimi pracuję i tam je czeszę i układę. Ja sama nie umiem tego robić. Więc dla mnie dredy są fryzurą życia, które zakładam sobie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam wakacje i kiedy nie mam właśnie żadnej roli w serialu. No i właśnie tak było też z Aliną, że założyłam sobie te dredy, bo przyszły wakacje, potem przyszła propozycja z produkcji, na którą oczywiście się zgodziłam, bo była, tak jak mówiłam, naprawdę świetna. No i pamiętam taki moment, kiedy myślałam sobie, Boże, będę musiała zdjąć te dredy, bo raczej wszyscy oczekują, że będę wyglądać normalnie. I pamiętam, to dosłownie chwilę przed wejściem na plan rozmawiałam z charakteryzatorką i tak nie wierząc w sukces, no bo ja wcześniej próbowałam sprzedać te dredy do innych róli, do innych pozycji, jakby tam innych produkcji, których grałam i wszędzie słyszałam, jakie dredy, absolutnie nie. No i tak pamiętam, co mi szkodzi zapytać, czy mogę w dredach. No i po drugiej stronie zapadła cisza. Mówię, poczekaj chwilę, skonsultuję z produkcją, z reżyserem. Wiadomo, że tam sztab ludzi wydaje jakby opinie i decyduje o takich rzeczach. No więc ja poczułam już nadzieję, po czym tam po chwili jakiejś, już nie pamiętam jakiej, czy po godzinie, czy po iluś, był telefon, jasne, super, ale ekstra, będzie to bardzo pasować do roli. No pienia anielskie usłyszałam wtedy i okazało się, że Alina może mieć dredy, więc tym bardziej musiałam ją pokochać, bo to oznaczało, że nie będę musiała tych dredów zdejmować, a nawet będę mogła je mieć dłużej niż krócej, niż tylko właśnie w wakacje, więc to był dodatkowy bonus do Aliny.
1: Zapytałam też o to, bo ostatnio właśnie wrzuciłaś się taki filmik w odpowiedzi na jeden z niezbyt przychylnych komentarzy, że zdejmujesz te dredy. Ty się przejmujesz tym, co piszą ludzie w internecie?
2: No kompletnie nie. No zdejmowałam dredy tak naprawdę, bo na następny dzień...
1: Bo potrzebowałam zdjąć.
2: Bo na następny dzień już musiałam być Czesią w klanie, a Czesia nie ma dredów, więc to jest dla mnie moment, kiedy ja zdejmuję dredy, kiedy wracamy do pracy i do klanu. Natomiast natomiast no nie przejmuję się, no bo opinii jest tyle, ile ludzi i to, że te moje dredy, czy nie dredy, czy inne rzeczy komuś się bardzo podobają, a 400 innym osobom absolutnie nie. I to nawet nie mam pewności, czy to są prawdziwe osoby, a nie jakieś tam boty, albo ktoś, kto pisze po złości, tylko dlatego, żeby mi utrzeć nosa. No więc, no jak mogę się przejmować takimi rzeczami?
1: Po prostu pomyślałam sobie, że to też musi być jednak taki trudny element bycia aktorem, no bo jednak ludzie teraz myślą, że są mocno anonimowi w internecie, no i czasami po prostu, brzydko mówiąc, walą prosto z mostu, co myślą.
2: Wiesz co, no ja mam już jakby nie patrzeć 40 lat ponad, więc chyba już nie jestem tak bardzo zajęta tym, co myślą o mnie inni, tylko bardziej tym, co myślę ja sama na swój własny temat, ale cieszę się, że ten mój pik popularności był wtedy, kiedy właśnie nie było takiego internetu, bo współczuję strasznie dzieciakom, bo myślę, że ten nastoletni wiek albo bardzo młody wiek jest faktycznie taki bardzo czuły, kiedy te wszystkie opinie robią na nas ogromne wrażenie. No na mnie już nie, bo mam je w nosie, mogę się z nich śmiać albo nimi tylko i wyłącznie bawić, no bo czasami oczywiście mnie śmieszą opinie innych ludzi, że o Boże, jestem brudasem, bo mam dread na przykład. No nie jestem brudasem, jakby dredy nie wpływają na to, czy się kąpię, czy nie. Znam wiele osób, które nie ma dredów, a jednak nie lubi się bardzo z prysznicem, więc jakby to jest oczywiście śmieszne, ale myślę sobie, że taki mój dzieciak, który by miał tego typu opinię, byłby tym bardzo przyjęty i to by naprawdę mogło jej łamać serce. W związku z tym no tępię takie wypowiedzi, ile wlezie, ile mogę.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Już? Naprawdę? Mówię, że... No dobra, okej. Mówię, że godzina i tyle minęło. Dobra.
1: I tyle minęło. Ania Powierza, Wel Alina z Zajazdu.
2: Tak jest.
1: Była moim i państwa gościem Walejsław, Radia Pogoda.
2: Dziękuję pięknie, do widzenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie garść tematów z Poznania, ale też zajrzymy do innych miast regionu. Powiemy o dużej inwestycji w Lesznie. Na razie nie zdradzam szczegółów, zostańcie ze mną, dowiecie się więcej. Niebawem czas rozpoczęcia roku akademickiego.
14: Dlatego to dobry czas, aby studenci upewnili się, że posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Może być ono zapewnione przez rodzica lub innego członka rodziny, pracodawcę lub uczelnię. Prawo do ubezpieczenia można łatwo i szybko zweryfikować, logując się na internetowe konto pacjenta lub do aplikacji Moje IKP. Sprawdzić to możemy także w salach obsługi klientów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, na ulicy Baraniaka 88D budynek E lub Grunwaldzkiej 158, w Delegaturach, w Lesznie, Kaliszu, Pile i Koninie oraz w punktach obsługi klientów w Rawiczu i Słupcy. Gdy student nie posiada osobistego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jest to możliwe do momentu ukończenia 26 roku życia. Do swojego ubezpieczenia mogą włączyć go rodzice lub współmałżonkowie rodziców, w dalszej kolejności dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub współmałżonkowie, jeśli mają swój tytuł do ubezpieczenia. Jeśli rodzic lub inna osoba uprawniona nie może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego albo student przekroczył 26 lat, zgłoszenie może dokonać uczelnia. Wniosek należy złożyć osobiście na uczelni, niezależnie od jej typu czy formy studiów. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć kłopotów podczas wizyty u lekarza. Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych traci ważność po 4 miesiącach od zakończenia studiów lub usunięcia z listy studentów.
13: Jeszcze raz przypominam, zanim wrócisz na uczelnię, sprawdź swoje ubezpieczenie zdrowotne. W naszym magazynie teraz o zdarzeniu przy ulicy Błażeja w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
15: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli interwencję wobec zaparkowanego przed sklepem Mercedesa. Samochód miał włączony silnik, a w środku spało dwóch mężczyzn. Jak ustalili policjanci, pojazd ten podjechał w to miejsce zaledwie kilka chwil wcześniej. Ich zachowanie wzbudziło również niepokój osób znajdujących się w pobliżu. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem tej z pozoru niegroźnej, ale nietypowej sytuacji. W samochodzie znajdowali się dwaj mieszkańcy Warszawy. 21 i 22-latek. Już pierwsze sprawdzenie ich w danych w policyjnych systemach przyniosło odpowiedź, która w zasadzie nadała interwencji zupełnie nowy kierunek. Mężczyzna siedzący za kierownicą był poszukiwany. Miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze konflikty z prawem. Na tym jednak lista problemów się nie kończyła. Policjanci ustalili, że 21-latek w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Obowiązywał go bowiem kilkuletni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony w związku z wcześniejszym skazaniem za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić również sam pojazd. Do działań wtedy dołączyli m.in. policjanci zajmujący się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi z Komisariatu Policji Poznań Północ. Weryfikacja oznaczeń Mercedesa przyniosła kolejne ustalenie. Tablice rejestracyjne znajdujące się na samochodzie nie były przepisane do tego pojazdu, należały do Opla i wcześniej zostały skradzione, jak się okazało. Policjanci nie poprzestali na sprawdzeniu dokumentów i oznaczeń samochodu. Podczas dokładnego przeszukania Mercedesa znaleźli kilka zgrzewek zawierających marihuanę. Łącznie zabezpieczono niespełna 200 gramów narkotyku. W tym momencie ta interwencja, która rozpoczęła się od kontroli dwóch śpiących mężczyzn, obejmowała już kilka poważnych wątków. Pozostawało jeszcze ustalić, w jakim stanie 21-latek prowadził samochód. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Policjanci, mając jednak na uwadze wszystkie wcześniejsze ustalenia i charakter interwencji, zdecydowali o przeprowadzeniu dalszych testów. Od zatrzymanego w szpitalu pobrano krew do badań laboratoryjnych. Wynik nie pozostawił wątpliwości. W chwili prowadzenia samochodu 21-latek znajdował się pod wpływem kokainy oraz innych substancji psychotropowej. Zebrany przez policjantów z Poznańskiej Północy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, ale też prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego w warunkach powrotu do podobnego przestępstwa i obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, ale także poruszania się samochodem z tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do tego pojazdu, które wcześniej zostały skradzione. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 21-latka tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w areszcie śledczym.
13: Za zarzucane 21-latkowi przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ekologiczny temat.
11: Za nami prestart wielkiego finału 33. akcji Sprzątanie Świata Polska i myślę, że najkrócej można powiedzieć, połączyliśmy siły w koalicji SOS dla Wody. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. W Poznaniu nad Wartą spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta, Wód Polskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacja Nasza Ziemia. Wspólnie nadaliśmy sygnał SOS dla Wody, niech będzie wolna od śmieci, zgodnie z hasłem tegorocznej akcji. Ale nie zaczęliśmy od słów, zaczęliśmy od działania. O godzinie 9 zespoły koalicjantów ruszyły sprzątać Wartę i Cebinę, zarówno z lądu, jak i z wody. Efekt to 508 kg zebranych śmieci, a wśród nich właściwie pełen przekrój tego, co człowiek potrafi pozostawić w środowisku. Puszki, szklane butelki, opakowania po kosmetykach, ubrania i buty, walizki, opony, kable, dętki, a nawet drzwi czy stół. Znaleźliśmy również odpady niebezpieczne, takie jak na przykład baterie czy gaśnice. Zebrane odpady zostały poddane morfologii przez Konrada Nowakowskiego i z tej morfologii płynął bardzo prosty wniosek. Te rzeczy nigdy nie powinny znaleźć się nad rzeką ani w wodzie. Mogły trafić do odpowiednich pojemników, a wiele z nich mogło zostać poddane recyklingowi. Druga część naszego spotkania pokazała natomiast, że ochrona wody wymaga współpracy na bardzo wielu poziomach. Rozmawialiśmy o systemie gospodarowania odpadami w Poznaniu, o kampanii Wód Polskich Wody to nie śmietnik i o retencji oraz przeciwdziałaniu suszy. Najważniejsza myśl

0: naszego uczestnictwa w naszym biegu Lał Przodnika. Jeśli ktoś myśli, że bieganie musi oznaczać asfalt czy miejskie ulice, to naprawdę zapraszam do dołączenia do biegu Lał Przodnika. Odbędzie się już 10 października w naszym ogrodzie dendrologicznym. Pobiegniemy pośród zieleni i zdecydowanie ścieżkami raczej przełajowymi. I to już po raz piąty. Dla osób, które nie biegają, to jest również do wyboru Nordic Walking, ale także konkurencje dla dzieci. I oczywiście to nie jest impreza tylko dla tych, którzy walczą o wynik. Można przyjść, potraktować to jako sportową przygodę, po prostu spędzić aktywny czas z rodziną w naszym ogrodzie dendrologicznym. Chodzi o to, żeby połączyć właśnie sport z naturą, pokazać, że kampus Uniwersytetu Przyrodniczego jest też miejscem otwartym dla wszystkich. Więc absolutnie nie trzeba być zawodowcem, trzeba mieć po prostu chęć, sportowe buty, może trochę energii. Resztę zapewnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1: Mówiła na naszej antenie Iwona Cieślik, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnę, bieg zaplanowano 10 października. Czas na temat, o którym mówiłem na początku. Chodzi o Leszno, a dokładnie o bardzo ważną inwestycję.
2: Myślę, że to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców Leszna, a także dla osób, które przez Leszno tylko przejeżdżają. Obecnie faktycznie sąsiedztwo dworca kolejowego nie wygląda zachęcająco. Jest to bardzo mocno zdegradowany teren. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mamy szansę zrealizować naprawdę bardzo ambitne zadanie, które połączy właściwie wszystkie możliwe formy komunikacji, czyli w jednym miejscu będą się spotykać pasażerowie podróżujący zarówno koleją, jak i autobusami, czy to miejskimi, czy tymi dalekobieżnymi, a także rowerzyści i piesi. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, na wygodę, ale także na estetykę. Zamierzamy tutaj poprawić mocno ilość zieleni, zagospodarować wody opadowe. Chcielibyśmy także przy realizacji tego projektu uszanować tradycje i to, co mamy w tej chwili, ponieważ na dworcu kolejowym udało nam się zachować mimo remontu jedną z starych, zabytkowych wiat. Także zamierzamy także pod kątem architektury nawiązywać do tych elementów. Zadanie jest naprawdę bardzo złożone, skomplikowane, ale myślę, że przy dobrej współpracy wielu zespołów powinno się udać i za jakieś 2-3 lata to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Komunikacja miejska. Cały czas trwa budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu.
3: Oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wildy z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tam ten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim wizualną stroną miasta, ponieważ trasa na Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jakie mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jakie mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. Można przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, no ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. No jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak nasze miasto wygląda i jestem przekonany, że tak samo będzie z

0: ulicą Ratajczaka, którą no, przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były no, bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę no, bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Narumowice. No, niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, no to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz, to naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa, nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Narumowicka no, była jaka była, te autobusy i też, znaczy nie tylko z uwagi na to, że ulica Narumowicka po prostu no, nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, no to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, no bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta.
1: A z tym akurat się zgodzę, w godzinach szczytu, szczególnie w centrum, trzeba swoje odstać.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu, a dziś w studio przy 27 grudnia.
3: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: To zaczniemy od wyprawy, która co prawda już się rozpoczęła, ona trwa.
3: Wyprawa trwa, dosłownie trwają już badania dzieci, badania protetyków słuchu. To są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego naszego poznańskiego, którzy w ramach akcji Protetyk Słuchu dla Świata, organizowanej przez Stowarzyszenie dla Świata z Poznania, wyjechali do Kamerunu, aby tam leczyć i diagnozować dzieci niesłyszące, dzieci z ubytkami słuchu. Pracują w szkole założonej przez polską misjonarkę, siostrę Ewę Gawin, i w tej szkole dla dzieci głuchoniemych aparatują te dzieci i pomagają im wrócić do świata dźwięków.
1: A kiedy powrócą właśnie ci medycy do Poznania?
3: Ci medycy powrócą wraz z końcem września, ponieważ rozpoczyna się rok akademicki. Natomiast do tego czasu chcą pomóc blisko 200 dzieci, ale jeśli zgłoszą się do nich również ludzie z okolicznych miejscowości, to też oczywiście bardzo chętnie ich przyjmą i bardzo chętnie im pomogą, ponieważ my tutaj w Stowarzyszeniu dla Świata w Poznaniu zbieraliśmy aparaty słuchowe. Oni zabrali je ze sobą, zabrali również sprzęt od rozmaitych firm, dzięki którym mogą tam na miejscu pomagać, bo dla tych ludzi nie ma innej szansy na powrót do świata dźwięków niż właśnie wizyta naszych wolontariuszy. Sytuacja ludzi niesłyszących w Kamerunie, w Afryce jest bardzo, bardzo trudna.
1: No właśnie, a czym ona się różni, ta sytuacja?
3: Otóż, jeśli w Kamerunie ktoś nie słyszy, to jest skazany na to do końca życia. Proszę mi wierzyć, że miejscowi uznają niesłyszenie jako klątwę, jako wynik klątwy, kary rzuconej przez kogoś na całą rodzinę. Takie dzieci, kiedy rodzą się nie słysząc, są ukrywane w domach. To jest uznawane za powód do wstydu i hańby dla całej rodziny. W związku z tym nawet najbliżsi sąsiedzi często nie wiedzą, że w danym domostwie jest takie dziecko. Takie dziecko żyje w zupełnej izolacji, nie może się porozumiewać w żaden sposób z rówieśnikami, z najbliższą rodziną. Ale na szczęście istnieje szkoła założona przez Polkę i w tej szkole dzieci mogą się nauczyć zawodu. Bo takie dzieci oczywiście, kiedy nie słyszą, nie korzystają z edukacji miejscowej. Natomiast ta szkoła jest takim miejscem i te dzieci są wysyłane do tej szkoły z taką nadzieją, że nauczą się zawodu. I nagle okazuje się, że do takiej szkoły przyjeżdżają ludzie, którzy dają taki aparacik, dzięki któremu te dzieci mogą usłyszeć, mogą nauczyć się mówić. I to są niesamowite historie, o których opowiadali mi wolontariusze. Mówili o tym, że szkoła z dnia na dzień, wraz z ich pobytem, robi się coraz głośniejsza, bo te dzieci zaczynają się ze sobą komunikować. Wcześniej w tej szkole panowała zupełna cisza.
1: I to piękna historia. Powiedzieliśmy o medykach, którzy pojechali z Poznania do Kamerunu, ale szykuje się również inna wyprawa, tym razem do Sierra Leone.
3: Tak, do Sierra Leone wyruszy kardiolog i stomatolog, stomatolog jest z Poznania, natomiast kardiolog uczył się w Poznaniu i wyjechał do Warszawy i będą tam leczyć swoich pacjentów, ale to nie jedyna wyprawa, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata przygotowuje również kolejne, już wkrótce do Zambii wyruszą chirurdzy, a do RCA w grudniu wyruszą okuliści, którzy będą tam operować nie tylko zaćmy, ale również jaskrę, więc tych wypraw mamy na jesień przygotowanych bardzo wiele. Przypominam też, że cały czas można do nas dostarczać okulary. U nas przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu mamy dobromat, do którego można te okulary dostarczyć. Można również dostarczyć nam aparaty słuchowe, jeśli Państwo macie. One nie posłużą podczas tego wyjazdu, ale już przy kolejnym się bardzo przydadzą. Jeśli chcecie wesprzeć nasze stowarzyszenie, możecie to zrobić przez zbiórkę zorganizowaną przez stomatologa i kardiologa. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca, ponieważ stomatolog zajmuje się uśmiechem, a kardiolog sercem. Ci dwaj młodzi lekarze będą na miejscu przyjmować swoich pacjentów, będą ich badać, ale mówią również o tym, że stan naszej jamy ustnej ma ogromny wpływ, o czym bardzo często zapominamy, na choroby serca, więc jeśli już mam okazję do Państwa mówić, to przypominam o tym, aby zadbać o profilaktykę chorób serca. Ja się bardzo osobiście, bardzo, bardzo cieszę, że cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą wyjechać w ramach własnego urlopu, w ramach wolontariatu. Oni za tą pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń, ba, bardzo często dokładają do tych wyjazdów z własnej kieszeni. Więc świat nie jest tylko zły. Są na świecie dobrzy ludzie i cieszę się, że mogę o nich opowiadać i mówić tutaj do Państwa.
1: A tak a propos jeszcze tych okularów, o których tutaj była mowa. Pamiętam, jak byłem u Was w stowarzyszeniu przy Starym Rynku i była taka wielka niepewna. Stanął ten dobromat i co będzie się działo? Czy jednak poznaniacy tutaj przyjdą i będą dostarczać okulary, czy nie? Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
3: Tak, dobromat stoi i to jest niezwykłe. Ja sama byłam pod wielkim wrażeniem. Przyszła pani, która przyniosła nam okulary, powiedziała, że usłyszała właśnie, bodajże w radio właśnie, o tej akcji. Pierwszego dnia przyszedł tylko jeden pan na rozpoczęcie i przyniósł okulary po swojej mamie, a potem to naprawdę dołączały kolejne instytucje. Zbierali pracownicy banku, którzy mówili, że no każdy z tych okularów to jest taka wspaniała historia jakiegoś człowieka, bo okulary to jest taki bardzo osobisty przedmiot. Zbierały szkoły, zbierały parafie, był taki pan, którego serdecznie pozdrawiam, pan Bronisław z Nowego Tomyśla, który zebrał okulary wśród swoich znajomych i powiedział, że to było niezwykłe, jak do jego akcji w Nowym Tomyślu dołączały kolejne osoby i przyszła pani, która przyniosła okulary po swojej zmarłej mamie, bo powiedziała, że to dla niej jest taka pamiątka, ale ona chce, żeby ta pamiątka miała drugie życie, żeby ona komuś w Afryce podarowała wzrok, więc no piękna akcja i bardzo poruszające historie, mogłabym o tym opowiadać godzinami.
1: O tym opowiada, przypomnę, Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata, Poznańskiego Stowarzyszenia, i opowiada to z wielkim uśmiechem. Szkoda, że radiosłuchacze tego nie widzą. A kto chciałby dołączyć się do takiej zbiórki okularów? Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie je można dokładnie dostarczać.
3: W Proszę Państwa, jeśli macie okulary albo aparaty słuchowe, albo środki opatrunkowe, bo one również się przydadzą naszym wolontariuszom na wyjeździe, to przynieście je do nas, do Dobromatu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale tak a propos jeszcze wolontariuszy, czekacie również na wolontariuszy?
3: Jasne, że czekamy. Bardzo czekamy na wolontariuszy, ponieważ mamy mnóstwo, tysiące par okularów do przebadania, więc jeśli ktoś dysponuje choćby godzinką wolnego czasu, zapraszamy do nas, do naszego Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. I proszę się nie martwić, drodzy Państwo, że czegoś nie potraficie. Obsługa frontofokometru, choć brzmi ta nazwa bardzo dziwnie, jest bardzo prosta. Zapraszamy, zachęcamy. Czekamy na Was z otwartymi ramionami.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś u mnie przy 27 grudnia gościła
3: Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata w Poznaniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny temat w naszym magazynie. Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. To tytuł wyjątkowej wystawy w Poznańskim Zamku, mówi Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
4: Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
4: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
4: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
1: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
4: Tak, i już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami i artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
1: Te ptaki, no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
4: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki. To jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
1: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
4: Tak, tak. Jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach. Na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny.
1: Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a będzie można ją oglądać w poznańskim Zamku do 6 grudnia.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru 8 Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolice ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
5: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
1: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej nr 146 zostanie skrócona do pętli i strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
6: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
7: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie, który dotyczy szkół, który dotyczy dzieciaków i kadry szkolnej. Nazywa się projekt Szkoła AED. Zależy nam na tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
8: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
7: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, Drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
1: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten projekt.
8: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
7: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu. To jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed i tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka.pl dla każdej szkoły. Szkoła dostaje od nas link, wszelkie materiały, którymi mogą się posługiwać, jeśli chodzi o ten projekt, mogą promować ten projekt, mogą wysyłać linki do rodziców dzieci z tej zrzutki i rodzice mogą dowolną kwotą zasilać tą zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
8: Tak, ale to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
8: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
7: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
8: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
7: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
9: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia i garść zaproszeń.
10: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od pierwszego dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. I dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Serhieja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień, także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem, dość duży spektakl i bardzo myślę ważne i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast trzeciego, więc bardzo szybko, dwa dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji, no i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że trzech dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no, naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam. 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr spektakl Plan Lekcji.
1: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania. Zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
11: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda. To niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacji. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 km, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu czy o charakterze mistrzostw Polski długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 km. Prawdopodobnie drugi weekend października.
1: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
12: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
1: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
13: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym Domu Nadziei.
12: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty w naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
1: Widzę ten błysk w oku i chęć do działania, tak?
13: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
12: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
1: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
13: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać.
14: Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć, zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo, yo, yo.
1: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
12: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
13: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część też kawałków będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
1: To trzymamy kciuki?
12: Tak, trzymamy i pomagajmy.
14: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo, yo, yo, yo.
1: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara. Przypomnę, Animator będzie szczególny. Odbędzie się 20. edycja wydarzenia. Festiwal zaplanowano od 3 do 11 lipca przyszłego roku.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
15: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
1: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
15: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń, trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
1: W jakich akwenach między innymi?
15: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są glinianki w Mosinie.
1: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
15: No, korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie, jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy, jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowy pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność. Jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo, co morsowanie.
15: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
1: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie? O tak.
15: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą, pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa. Warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
1: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
15: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
15: Agnieszka Stachowiak.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
1: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
7: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu 4 warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
1: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
7: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
1: A dlaczego warto się zgłosić?
7: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań. Cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
1: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
7: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
1: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
7: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania, tam są wszystkie szczegóły w artykule warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
7: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie.
1: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
16: No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki, w klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 24 września o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
16: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna lalka. Nie dlatego, że lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Kolejny temat w naszym programie. Stowarzyszenie Zupa na Głównym szuka wolontariuszy. Na co dzień działa na poznańskiej Wildzie.
17: Potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13:00, kończymy o 16:00 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą, tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do robienia paczek w niedzielę, bo co 2 tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny. Natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem, i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy dwie godziny w ciągu miesiąca na to, żeby mogłam pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę z Upanu Głównym Najlepsi z Najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy, więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
1: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie. A tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
17: Gotowanie zupy przebiega w dwóch miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
1: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
17: Znaczy najprościej jest do mnie zadzwonić, jeżeli się wpisze w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt.
1: Mówiła Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym w Poznaniu. Nie zapominajmy o potrzebujących, tym bardziej, że przed nimi bardzo trudny czas.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: nie mają
1: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dębosz uścisnął chłopca, ale Tomek po swoim zapalnym wybuchu jakby zgasł. Był zamyślony i z tą zadumą na czole, nielicującą z jego prawie dziecinną twarzyczką, rozkładał kwiaty na grobach mniej starannie niż poprzednio. Gdy opuszczali cmentarzyk, Tomek, stojąc na szerokich schodach wiodących w górę, objął wzrokiem szpalery krzyżów i rzekł jakby do siebie: strasznie to piękne i strasznie jakieś ci wielkie, niby janielski ogród czy coś takiego. Tak myślę sobie... Umilkł. O czym myślisz? Powiedz nam, Tomek, podchwyciła Kasia. Ej, nic, no tak mi się uwidziało, że kiedy księżyc świeci, a noc cicha, a słowiki śpiewają, to oni tu wszyscy niebożątka wychodzą pewno z grobków swoich i patrzą w księżyc. I szeptają za sobą i wspominają, kiej byli w domu u ojców swoich, i szkołę, i potem bitwę i własną śmierć. Tyle ich tu je razem, to i mi wesoło. Ino tamtemu biedakowi tęskno samemu, choć i w paradach, a honorach. Dla kogo on nieznany, to nieznany, a dla tych tu pewnie dobrze znajomy, a może niektórego i brat rodzony. Chciałbym ja kiedy i tamtego samotnika grób zobaczyć. Jeszcze kiedy zobaczysz w Warszawie. Oj, chciałbym. Jest niesłychanie wrażliwy i przeczulony, mówił potem Andrzej do Kasi, spacerując po ulicach Parku Kilińskiego. O tak, nawet bywa czasem egzaltowany, odrzekła, ale ta jego egzaltacja jest szczera i płynie prosto z serca. Jego zapał wydaje się nieodłączną cząstką jego bujnej natury. Bardzo bujnej, przyznaję, gdy wyjdzie kiedy spod opieki pani, trzeba go powierzyć w pewne i umiejętne ręce, aby się nie spaczył. Można go bowiem od razu albo wznieść wysoko, albo złamać, żerunie głową w dół. Wtedy zginie. To byłaby niepowetowana szkoda. Do tego nie dopuszczę, ale jednak obiecajcie mi, kolego, że będziecie mi pomocą w przeprowadzeniu kariery Tomka. Nie wiem, czy moje tylko wpływy będą dobre. Męska siła i pański hart duchowy byłyby dla niego bardzo pożądanym kierunkiem. Czy zechce pan, panie Andrzeju, być także jego moralnym kierownikiem i opiekunem wraz ze mną? Dębosz uczuł silny przypływ gorącej krwi do serca. Z całej duszy. Jestem zawsze na rozkazy pani. Tomka od tej chwili uważam już za naszego wspólnego pupila. Będę się starał osiągnąć nad nim wpływy i urabiać go. Na obraz i podobieństwo swoje, dokończyła Kasia, bo wtedy dopiero będę o niego spokojna. Podała mu rękę, ujął ją rozpaloną dłonią. Panował nad sobą, by nie uklęknąć przed nią. Czy pani mnie tak ufa? Spytał głosem stłumionym. Ufam, to za mało. Wierzę w pana nieograniczenie, cenię pana bardzo wysoko, no ale po cóż to mówić? Wszak pan chyba widzi to i odczuwa mnie. Szli oboje pustą aleją. Tomek pobiegł naprzód. Byli sami. Kasia pochyliła się i zajrzała w oczy Andrzeja trochę kokieteryjnie. Tak patrzyła czasem, dawniej, gdy byli jeszcze na studiach. Andrzej drgnął. Przypomnienie tych czasów nasunęło mu zbyt dużo najdroższych wspomnień o niej, może i najsłodszych nadziei, które wtedy piastował, o ileż śmielej niż dziś. Spuścił oczy, zmieszany, a ona patrząc na niego ciągle mówiła wdzięcznie: dlaczego pan chowa wzrok przede mną? Właśnie chcę, by pan w oczach moich wyczytał, jak bardzo jest mi pan bliski. Panie Andrzeju, przecie spojrzał pan nareszcie. No i jakże? Nie zmieniłam się chyba. Jestem tą samą serdeczną koleżanką, przyjaciółką pana, panie Jędrku. Pamięta pan? Tak go nazywałam. Pan zaś

Teraz między nami stanął mur rozdzielczy, który przedtem nie istniał. Raczej nie był widzialny, nieodczuwany. Mur rozdzielczy? Tego znowu nie rozumiem. A to takie proste. Dawniej byliśmy kolegami i przyjaźń nasza była zupełnie naturalna, jakaś jakby legalna, powiedzmy. Panna Kasia Zachojska, ucząca się i pracująca w warunkach zwykłej studentki, to było co innego niż dziś. Pani rozumie, że dziś... Zaplątał się trochę, ale tylko na moment. Spojrzał na nią śmiało i mówił już bez zająknięcia. Dziś pani Zebrzydowska i Dębosz nie tworzą już dawnego zespołu. Nie mogą tworzyć. Dlaczego? Więc mi pan ujmuje swojej przyjaźni? Pani, jakże to trudno zrozumieć się. Nic nie ujmuje, nic. Ale teraz pani tak daleko ode mnie odbiegła, że my, obecnie, dwa światy różne. Niby dlatego, że pan pochodzi z ludu, czy jak? Z ludu to jest gładkie omówienie rzeczywistej mojej przynależności rasowej. Jestem po prostu chłopem. Zupełnie się tego nie wstydzę. Wierzę w swoją rasę i jej siłę żywotną. Wierzę w jej przyszłość. Tylko nie wierzy pan widocznie w samego siebie, rzekła Kasia podrażniona. Poznałam pana, wiedząc wszakże, że pan jest chłopem. Oceniłam pańską wartość duchową i ofiarowałam mu z całego serca płynącą najgłębszą przyjaźń moją. Gdzież jest ten mur wynaleziony przez pana między nami? Czyż on istnieje? Patrzyła mu w oczy z wyrzutem serdecznym. Andrzeja ogarnął wstyd, więc tak spełnił swoje postanowienia, aby się przed nią nie zdradzić? Opamiętał się w jednej chwili. Wyciągnął do niej ręce, a gdy podała mu swoje, żywym, szczerym ruchem przycisnął je do ust, hamując wzburzenie. Jestem tylko wdzięczny za hojny dar pani, przyjaźni, za tę najmiłościwszą łaskę pani dla mnie. Czcić ją potrafię, proszę mi wierzyć, nadal i zawsze. Oto już wszystko, oto wszystko, na co ją stać względem mnie, wołał mu w duszy głos okrutnej prawdy. Kasia odczuła w nim jakiś zgrzyt. Ból i gorycz były w jego głosie. Onieśmieliło ją to do niego. Panie Andrzeju. W słowach tych zadrgała po raz pierwszy fałszywa nuta jakaś. Prawie szczęśliwi byli oboje, ujrzawszy Tomka. Dębosz puścił ręce Kasi i odsunął się dalej. Tomek opowiadał im swoje wrażenia zdobyte przy pomniku Kilińskiego. Oni... Oboje milczeli. Wracali tramwajem, słuchając coraz nowych zachwytów Tomka. Odpowiadali na jego nieustanne pytania, ale tak samo Kasia, jak i Dębosz myśleli tylko o drugim. Myśli ich były nieco odmiennej barwy i treści, lecz niezbyt odległe od siebie. Dębosz objaśniał coś Tomkowi zwrócony w stronę ulicy. Kasia przyglądała mu się uważnie. Silny jego profil i rysy wydatne – nieregularne, miały w sobie szczególną szlachetność. Pomiędzy mocną brwią i fałda pionowa zarysowała się skupioną głębią myśli. Wysokie czoło nosiło znamiona inteligencji i odwagi. Może nawet byłyby dumne, gdyby nie smutek przyczajony w oczach, który łagodził dumę i zmieniał ją raczej w jakąś niedostępność natury na wskroś męskiej. Usta świeże, podkreślone cienką linią podstrzyżonych wąsów, miały w sobie pewną zaciętość, znamionującą charakter zwarty i zamknięty w sobie, ale nie były pozbawione zmysłowości i wdzięku. Całą postać Andrzeja cechowała prawie brutalna siła. Wysoki i mężny w ramionach, był jednak dziwnie zręczny, jak wygimnastykowany sportowiec. Cerę miał opaloną, prawie śniadą, przy bardzo ciemnych włosach i oczach szarych jak szmelcowana stal. Kasia, przesuwając wzrok swój po nim, skonstatowała teraz dopiero, że się zmienił od owych czasów studenckich, kiedy promieniował pogodą. Dziś tę pogodę zatracił zupełnie. Był w nim nienaturalny smutek i to dodawało mu powagi, wzmacniając bardziej wrażenie jego siły i energii. Ten człowiek nakazywał dla siebie szacunek. Można było na nim polegać z zaufaniem nieograniczonym. Cicha radość, bardzo zbliżona do uczucia szczęścia, rozjaśniła duszę Kasi z powodu, że on jest jej przyjacielem.
czy tylko

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Pytanie to wytrysło nagle jak źródło gorące i oblało ją warem. Uczuła brak tchu w piersiach, zerwała się z ławki gwałtownie, z wrażeniem, że płonie w niej własna jej krew. Andrzej powstał także zdziwiony, ale Kasia opanowała się, usiadła i odwróciła od niego spłoszone oczy. Myślałam, że to nasz przystanek, rzekła bezradnie. Andrzej nie uwierzył, zrozumiał, że poderwało ją coś innego, jakieś uniesienie lub jedna z tych myśli, które bywają niekiedy udarem obucha. Nie pytał, ale czuwał nad nią, bo widział w niej niezwykłe podniecenie, nawet lekką trwogę. Jeszcze chwila i Dębosz powstał, pochylając się do Kasi. Teraz wysiadamy. Wyszła razem z nim, ogłuszona, jeszcze nie władająca sobą. Zdobyta podświadomość nie zdarła ostatniej zasłony. Pozwoliła nawet na lekkie oburzenie na siebie samą za insynuację tego rodzaju, ale ten potrzept już w jej duszy tkwił jak grot. Już go w sobie czuła całą swą istotą. Zanim weszli do jej mieszkania, Kasia prawie jednym rzutem oka przejrzała całą ich rozmowę ostatnią w parku, słowa Andrzeja, zachowanie się jego wyraz oczów i skurcz na jego twarzy. A przedtem jego bytność w Kromiłowie w zimie, listy, wreszcie dawne ich czasy lwowskie i znowu Wenecja, Neapol. Z lękiem już mniej groźnym niż w pierwszej chwili skierowała się ku kryterium własnej duszy. Ale oto weszli do pensjonatu i niewysłowiony czar tej trwożnej analizy prysnął. W mrocznym przedpokoju jakaś postać zaćmiła jaśniejszą plamę światła w drzwiach do salonu. Głos jowialny zawołał: no Kasiu, nawet w niedzielę nie można ciebie złapać. A, pardon? Hrabia Mochyński patrzył ze zdumieniem na Dębosza. Kasia oprzytomniała. Przedstawiła Andrzeja, Mochyński podał mu rękę, obrzuciwszy go ciekawym spojrzeniem. Miło mi poznać kolegę Kasi. A, i mały artysta tu jest. Jak się masz, kochanku? Hrabia gładził głowę Tomka, ale nie spuszczał oczów z Dębosza. Ależ Kasiu, zawołał, nie pytasz, co mnie sprowadza do Lwowa. War przyjechał, jest już w Kromiłowie. Kasia zbladła, tak strasznie, że hrabia umilkł. Stali w pełnym świetle otwartych okien salonu. Mochyński, zaskoczony niepojętą ciszą i tą bladością Kasi, spojrzał na Dębosza i rzekł w formie objaśnienia, które wypadło w tej chwili bardzo niezgrabnie: warto mąż Kasi, Edward Zebrzydowski, właśnie przyjechał z podróży tego owego. Mówiąc ten niepotrzebny komentarz, znowu zdumiał się. Kropli krwi nie było w twarzy Dębosza, w oczach jego mignął ponury cień. Skłonił się Kasi bardzo głęboko. Pożegnam państwa, czas na mnie. Pan inżynier wyjeżdża? Tak, jadę na wieś. Dębosz ucałował rękę Kasi. Nie zamienili z sobą ani jednego wyrazu. Pożegnał hrabiego chłodno i wyszedł. Kasia stała na tym samym miejscu, przykuta wieścią, jakby zdrętwiała. Edward Zebrzydowski siedział zanurzony w niskim fotelu klubowym. Prawie leżał z nogami założonymi jedna na drugą. Ręce miał splecione na piersiach, głowę odrzuconą na miękką poręcz. Patrzył w sufit trochę tempo. Przed nim na małym stoliczku stała maszynka z czarną kawą i butelka koniaku. Od czasu do czasu welinową, bladą rękę wyciągał po filiżankę. W gabinecie trwała cisza. W poprzednim pokoju zaszeleściły czasem ostrożne kroki lokaja Dionizego. Posłuchał przy drzwiach i odsuwał się cicho. Czujny był na każde wezwanie z gabinetu. Prosto stamtąd Dionizy szedł znowu na balkon, na piętrze i zwracał stroskany wzrok na białą linię szosy, której prosty szlak ginął w czarnej masie lasu na krańcu widnokręgu. Każde przelatujące auto wywoływało najpierw radosny uśmiech starego człowieka, potem uśmiech gasł, a na twarzy malowało się zaniepokojenie. To nie nasze. W pewnej chwili, wracając z balkonu na stanowisko, Dionizy usłyszał ostry głos dzwonka z gabinetu. Przecie ożył, pewno kawy zabrakło, pomyślał stary. Nie mylił się. Zebrzydowski nie spojrzał nawet w jego stronę, wyrzucił tylko z ust dwa słowa: podaj gorącą. Gdy nowa maszynka stanęła na stoliku, padło pytanie: pani nie przyjechała? Jeszcze nie, proszę jaśnie pana, ale zdaje się, że lada godzina powinna nadjechać. Telegram wczoraj rano wysłany, auto było we Lwowie z panią dziedziczką od ostatniego wyjazdu. Możesz odejść. Dionizy zmieszał się, uznał się winnym nieopatrznego omawiania kwestii i prędko wyszedł. War nalał sobie duży kieliszek koniaku, wychylił go, potem drugi, potem dolał trunku do gorącej kawy i nerwowo mieszał łyżeczką w filiżance. Był zdenerwowany. Od 4 dni już przebywał w Kromiłowie samotnie. Kasia nie przyjeżdżała. Wysłane zawiadomienia do Pochlebów i do Sęcin, wzywające Kmietowicza, pozostały jak dotąd także bez echa. War nudził się i był zły. Służba drżała przed nim, gdyż nikt mu nie umiał dogodzić. War postanowił jeszcze ten jeden dzień przebyć w Kromiłowie, po czym jechać sam do Lwowa, aby przeszkodzić Kasi w tych idiotycznych robotach jakiejś głupiej budowli. Lecz czuł się tak zmęczony i apatyczny, że zdobyć się na jakiś czyn, nawet na wyjazd, nie zdołał. Od przyjazdu wybierał się co dzień i co dzień zostawał, oczekując Kasi. Wałęsał się po domu i parku, bierny na wszystko, obojętny, znudzony i kwaśny. Jeden tylko szczegół zainteresował go bardziej i rozgniewał. Oto w pracowni Kasi przy bocznym oknie ujrzał stół, założony różnymi lepiankami z gliny. Warsztat Tomka. Zawołał Dionizego i spytał, co by to było. Gdy usłyszał opowiadanie o Tomku, wzruszył ramionami niechętnie. Nowe dziwactwo, mruknął zły. Życzliwe stanowisko starego lokaja względem chłopca rozgniewało go jeszcze bardziej. Co za kostrzewa, jaki Tomek, idiotyzm, powyrzucać to wszystko stąd. Lokaj zrobił wielkie oczy, ale ani się ruszył. War zorientował się, że ostatecznie był to pokój Kasi. Machnął ręką. Zresztą wszystko tu jest w tym samym stylu. Obrzucił ironicznym spojrzeniem kartony z rysunkami Kasi i opuścił pokój zgorzkniały. Nic mu nie dogadzało. Beształ kucharza, ogrodnika, skrzyczał z Tangreta, nie bardzo wiedząc za co i przez tych kilka dni zaciężył wszystkim w Kromiłowie. Rządca unikał go starannie, ale War nie spieszył się również, aby go widzieć. Gospodarstwo nic go nie obchodziło. Cały dwór odpoczywał dopiero wtedy, gdy Zebrzydowski spał lub gdy odbywał poobiednią siestę przy czarnej kawie. Wszyscy oczekiwali Kasi z utęsknieniem. Wreszcie, gdy nie było jej widać, komentowano sobie cicho tak długie ociąganie się z przyjazdem. Dionizy wpadł w nauk, każdej wolnej chwili wypatrywał samochodu Kromiłowskiego na szosie. W obserwacji tej stał się niezmordowany. Gdy wieczór zapadł, Zebrzydowski nie mógł sobie miejsca znaleźć. Chodził długo po parku, zmieniając nastroje jak aleje, którymi błądził. Wreszcie zły wrócił do dworu, rozkazał w salonie pozapalać wszystkie lampy i usiadł do fortepianu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Najpierw spod palców Zebrzydowskiego wybiegły jakieś dzikie wariacje. Rozwichrzone i bez melodii, pojedyncze tony były jak uderzenia huraganu. Fortepian jęczał pod tą nawałą szalonej fantazji, ale stopniowo burza uciszała się i spod cienkich, nerwowych palców Zebrzydowskiego płynęły melodie coraz spokojniejsze i bardziej wyraźne. Zaczął po dawnemu rozśpiewywać się na klawiszach. I razem ze stopniowaniem tej muzyki nasuwały się różnorodne wizje przeżytych momentów. W zgiełku rozbitych tonów Edward widział wyobraźnią zameczek na skalę nad oceanem w Brytanii. Słyszał huk fal, który się przedzierał do wnętrza jasnych, z przepychem urządzonych komnat, gdzie ona, ta kobieta o niepospolitym wdzięku i cudzie urody nieprawdopodobnej, odurzała go sobą do utraty przytomności. Jej profil na tle płaszcza włosów, jak dukatowe płynne złoto, doprowadzał go do ekstazy zachwytu, że klęcząc u jej stóp, trzymał je w dłoniach jak bezcenne klejnoty i ogrzewał ustami i pieścił ich widokiem przeczystej piękności, której dorównać nie mogły żadne kobiety na świecie. Była sama w sobie cudem dla niego, bożyszczem, a potem nowe szły wspomnienia. Włochy, Morze Śródziemne, Egipt, ich noce pod piramidami w błękitno-szarych srebrzogach, mroku lub w srebrnych roztoczach księżyca, kiedy twarz jej była jakby z perły rzeźbiona. Oczy jej o niewysłowionym kolorze i głębi przysłaniały się przepychem rzęs pod mocą jego oczów, a usta, doprowadzające do obłędu, szeptały mu słowa najsłodsze. Te noce, te seledynowe świty i róż wschodu słońca, którym nasiąkało wszystko dokoła i znowu ona, znowu w innej barwie, krasy przedziwnej, znowu boska, jeszcze bardziej pożądana, jeszcze silniej odurzająca. Czyż poświęcić dla niej życie to jeszcze nie za mała ofiara dla takiej jak ona piękności? Muzyka Edwarda stawała się teraz śpiewem natchnionym. Przeniósł się całkowicie do Egiptu. Był tam z nią w wyśnionym poemacie zachwytów i w płomieniach szału. Kochał ją, odczuwał, że i on ją czarował. Upojenie, jakie ogarniało go z powodu tej świadomości, było ponad wszelką miarę i wszelki wyraz niedościgłe. A potem melodie splątały się, zwichrzyły na nowo w chaos i zamęt niebywały. Dlaczego następuje w życiu zawsze to potem? Dlaczego nawet tak przeogromne, potężne momenty posiadają dalszy ciąg? Melodie płynące teraz spod palców Wara zawierały w sobie cały dramat takiego znaku zapytania. Odeszła od niego tak samo nagle, jak mu się objawiła. Bez słowa żalu, czy choćby prostego wyjaśnienia, znikła. Jak czarowne złudzenie, jak piękna do okrucieństwa fatamorgana. Co to było? Może była tylko zjawiskiem, które się rozwiało? Rozwiała się. On po pierwszych chwilach osłupienia i zgrozy rzucił się w szaleńczy pościg za nią. Wynalazł, odszukał, zobaczył i zrozumiał. Niestety rozwiała się tylko dla niego. Nie była ani złudzeniem, ani cudem. Była kobietą niewysłowienie piękną, namiętną, żądną nie tylko płomieni, ekstazy, zachwytów i triumfów, ale i gór złota. Góry złota to był jej żywioł. Mogła przesycona złotem odlecieć w kwieciste łąki sielanek i uroków, ale gdy przesyt minął, musiała do gór złota powrócić. Edward cisnął na klawisze nową fugę. On był dla niej za biedny. Góra złota ją pociągała i ku niej poszła. Wiedział, że bezpowrotnie. Nie rozpaczał, do tego nie był w ogóle skłonny. Zdumiał się tylko i poczuł gorzki smaczek w ustach, a potem śmiał się ironicznie, a potem trochę klął, a wreszcie postanowił się zemścić. Przypadkiem ze znajomymi z dawnych, przedwojennych lat znalazł się w klubie i doszedł do wniosku, że góry złota bywają do osiągnięcia niekiedy. Jedne się tam topią jak wosk, inne wyrastają niespodziewanie jak grzyby po deszczu. Są czasem jednakowo trwałe jak grzyby, ale w każdym razie są do osiągnięcia. Zaczął próby. Śmieli się z niego przyjaciele, że za wiele ma szczęścia do kobiet, co jest złym znakiem w grze o złoto. On właśnie chciał złotem odbić kobietę. Pragnął takiego triumfu, wiedząc, że pod innymi względami, jako rywal z tamtym musiał wygrywać. Tam była tylko góra złota, u niego tylko złota brakowało. Podrażniona ambicja popychała go do zdobycia potrzebnego tła dla swojej osoby, by uskutecznić zemstę. Marzenia wyolbrzymiały się, fantazja igrała, ale rzeczywistość była mniej fantastyczna. Ona to właśnie, zamiast do góry złota, ku której dążył, przywiodła go aż do Kromiłowa. Ta jedna droga mu pozostała. Zawiodło go wszystko. Był szalenie wyczerpany, przesycony i na razie nie odczuwał niedawnych pragnień zemsty. Odpadły od niego marzenia ambitne i wszelkie inne. Nie zaniechał myśli odwetu za swą porażkę, lecz odłożył ją do czasu, aż się w nim zbudzi nowa iskra i nowy poryw szczęśliwszej weny życiowej. Ale pod wpływem nudy w Kromiłowie i muzyki ożyły wspomnienia. Podczas tych rozmyślań, ilustrowanych muzyką, auto Kasi podsunęło się cicho do podjazdu. Tylko Dionizy wypatrzył nareszcie przyjazd i tylko on witał Kasię. Jaśnie pan gra, szepnął cicho. Było w tych słowach wyjaśnienie i tłumaczenie się, że nie zawiadomił pana. Oświetlony dwór w ciszy i woniach majowej nocy i ta muzyka, którą Kasia poznała z daleka od pierwszych usłyszanych tonów, wywarły na niej dziwne wrażenie. W jednej chwili, jakby jasnowidzeniem, wiedziona odgadła nastrój Edwarda. Nie pozwoliła zawiadamiać go o przyjeździe. Tomek prosto z samochodu uciekł do Juraska, przerażony obecnością nieznanego bliżej jaśnie pana, który był dla niego jakąś legendarną istotą z bajek. Jurasek szeptem opowiadał o nim dziwy, a Tomek, coraz bardziej przejęty, z zapartym oddechem słuchał i drżał. Muzyka nie milkła ku zdumieniu całej służby. Kasia w płaszczu podróżnym wsunęła się cicho do małego buduarku poprzedzającego salon. Pragnęła zobaczyć Wara, nie będąc widzianą. Ukryta za grupą palm ujrzała go i doznała wstrząsu. O jakieś 15 kroków przed nią siedział przy fortepianie cień dawnego Wara. Sylwetka ta na tle starego gobelinu była jakby nierzeczywista. Wykwintny pastel rzucony ręką artysty, przesubtelniony w rysunku i wyrazie. Blady, szczupły owal twarzy, oczy przysłonięte powiekami, usta pełne melancholii. Zaduma na czole, skupienie natężonej uwagi nad czymś, co szeptało mu w duszy. Odległość jego myśli i nawet jej treść była aż nadto widoczna. Ale nie wyrażała bólu i cierpienia, tylko nudę i zniechęcenie krańcowe człowieka, nie mającego już nic przed sobą. Smutek przedziwny owiewał tę postać piękną i wytworną, a jakby skończoną. Zasnuwał ją cień nicości. War rozpływał się w tej mgle, stawał się sam mgławicą. W zapatrzonych oczach Kasi oddalał się od niej, że był niby wytworem wyobraźni. Im dłużej patrzyła na niego, tym bardziej był daleki, tym mniej rzeczywisty. Oczy jej zwilgotniały. Żal zdławił jej krtań, aż jęknęła cicho. To był przecie ten sam War i ten sam urok był w nim, urok całej postaci mistrzowsko rzeźbionej. Niepojęty urok w twarzy i rysach, jakiś czar tajemniczy, który budził lęk. Belinowe powieki Zebrzydowskiego zaczęły lekko drgać. Nerwami odczuł wzrok Kasi. Rzucił krótkie spojrzenie w kierunku ciemnego buduaru, a ona zadrżała pod migawkowym błyskiem jego oczów. Grał dalej, ale coraz bardziej wichrzył melodię. Akordy, pasaże padały lawiną na klawisze i znowu spojrzał, ściągnąwszy brwi. Nerwowy tyk przemknął po rysach jego, poruszył się, jakby z zamiarem powstania, ale znowu grał. Jednakże Kasia odczuła, że już się ocknął. Pragnęła tę chwilę jeszcze przeciągnąć. Muzyka Wara stała się chaotyczna. Zwikłane wspomnienia prysły. Kasia, czytając w jego twarzy wyrazistej, przeczuła, że on jest już z powrotem w Kromiłowie. Nowy poryw żalu zadrgał w jej piersiach. On się tu pewno źle czuje. Zabolała przykra myśl i zrodziło się uczucie ciche, a dobre, śpiące głęboko w duszy, pokryte grubym nalotem przeżyć całorocznych zawodów i trosk. Czy to było uczucie siostry dla brata, czy uczucie kobiety, na którą już działał urok jego, czy też żony do szalenie kochanego przedtem męża, Kasia nie umiałaby określić. Ale nie zdołała również oprzeć się wpływom tego uczucia. Zawładnęło nią zbyt gwałtownie i uniosło.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: informacje.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: W naszej całej kamienicy, ile pięter, okien, drzwi, od podwórka, od ulicy, wszędzie licho śpi. Lecz dziewczyny mają kwiaty, mają astry, róże, bzy.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć Marianna

Która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało z kwarek. Ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko. W innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam dokończyć jej, nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie, ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj. Więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato soup, pom deter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomme de terre. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek. Ty znów łykasz się ze mną, uk-

Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda.